bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Nie trzeba mi twoich łez, śpiewa Agnieszka Chylińska w Radiu Złote Przeboje. No rzeczywiście nie ma się co mazać, to już nie poniedziałek. Witamy we wtorkowy poranek, a witamy w składzie porannym Iwona Barańska, Piotr Jaworski.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy was na wiadomości o 6:00.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
1: Doradzimy, na co zwrócić uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
2: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: 8 września mamy dzisiaj i to jest wtorek, jest punktualnie 6:00. Tylko sprawdzone wiadomości na początek naszego programu. Iwona Barańska.
4: W nocy mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia obudziły alerty RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Ceny za paliwo na polskich stacjach zbliżają się do rekordowej granicy. Iga Świątek odpadła z US Open. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali dziś mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego, to w związku ze zmasowanymi rosyjskimi atakami powietrznymi na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w swoich ostrzeżeniach w nocy wezwało mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego do zachowania czujności i reagowania na syreny alarmowe. Również Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że prewencyjnie poderwane zostały samoloty, by monitorować polską przestrzeń powietrzną. Przed godziną RCB poinformowało, że rosyjski ostrzał Ukrainy się zakończył i nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Ciało 27-letniego Polaka odnaleziono w północnej ścianie małego lodowego szczytu w słowackiej części Tatr. Turysta wyszedł w niedzielę rano z Łysej Polany w kierunku Doliny Jaworowej. O zaginięciu słowaccy ratownicy górscy zostali powiadomieni krótko po północy z niedzieli na poniedziałek. Poszukiwania ułatwiło ustalenie lokalizacji telefonu mężczyzny. Ostatecznie ratownikom udało się z pokładu śmigłowca namierzyć miejsce, gdzie doszło do wypadku. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić polskich kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
5: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
4: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Przegrała z Chinką Zhenqin Wen, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0 i była na najlepszej drodze do wygranej. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
6: Ogromne rozczarowanie, nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma słabo.
7: Bardzo smutno, ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka, przyjechała, żeby Igę zobaczyć. No i niestety przegrała, ale może następnym razem.
8: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super, cena nie ma większego znaczenia.
4: Świątek wygrała US Open w 2022 roku. Przed rokiem odpadła w ćwierćfinale.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Dzień dobry, o poranku. Drogowcy z GDDK skończyli nocne asfaltowanie bocznej jezdni na S8 między węzłami Marki a Powązkowska. Sprzęt miał zniknąć o 5:00 i tak się stało, ale mimo wszystko lepiej mieć oczy dookoła głowy. Także jedziemy powolutku i do celu.

0: Może jeszcze tego nie czujecie, bo 12 stopni pokazują o poranku warszawskie termometry, ale będzie dzisiaj naprawdę ciepło. Ma być nawet 26 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia i dużo słońca. Dzisiaj dzień marzyciela, ale nawet nie musicie marzyć o pięknej pogodzie, bo taka będzie, uwierzcie mi, albo chociaż synoptykom.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
2: Dzień dobry. W dniu dobrych wiadomości, który wypada dzisiaj, pierwszą dobrą wiadomością, jaką mamy dla was, jest ta, że dzisiaj już nie poniedziałek.
3: A drugą dobrą wiadomością jest ta, że każdy będzie się mógł pochwalić jakąś dobrą wiadomością od siebie. A trzecią dobrą wiadomością jest to, że będziemy za to wysyłać kawę. A czwartą dobrą wiadomością jest to, że gramy dla was apę. No właśnie. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry we wtorek, 4 po 6.

0: najwyższej półki głosem Made in Canada, Celine Dion. Zaczynamy ten dzień, a ten dzień to wtorek. Mamy dzisiaj 8 dzień września i czas o 6.10 zajrzeć do kalendarza.
1: 522 lata temu we Florencji Michał Anioł zaprezentował ikonę renesansu, czyli rzeźbę Dawida. Dzisiaj obchodzimy natomiast Dzień Marzyciela oraz Dzień Dobrych Wiadomości.
2: No to z tych dobrych wiadomości do weekendu zostały już tylko 4 dni. Jupi!
3: Ale ponieważ zdajemy sobie sprawę, że bywają i lepsze wiadomości, to bardzo prosimy, podzielcie się takimi z nami od samego rana. Czekamy na dobre wiadomości od was. Numer telefonu do nas to 22 44 i 30. Zaczynamy wtorkowy apel poranny. Bardzo prosimy, dzwońcie, a my gramy diamentową kulę Lombardu.

0: Słychać o tej wczesnej porze o 6.19. Farmerzy już nie śpią. To była Mylène Farmer, która śpiewała w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a ten dzień to wtorek.
1: I tu nastała taka niezręczna cisza, bo lepsza jest środa, wiemy, a najlepszy piątek i sobota. Oczywiście, 19 minut po 6. Jak mówi stare przysłowie radiowców, jak nie wiesz, co powiedzieć, to zagraj piosenkę, jak nie wiesz, co zagrać, to zagraj Beatlesów. I tak właśnie uczynimy, już za kilka minut. Polecamy się.

0: Przez 13 700 milionów lat we wszechświecie nie było ani jednego boys bandu, aż powstał właśnie ten pierwszy. New Kids on the Block Tonight zagrali w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. 6:30 się zbliża, a my sprawdzamy o poranku, czy chłopcy i dziewczęta przy radiu Złote Przeboje już nie śpią. 22, 4, 4 i 3, 0, halo.
1: Dobrą wiadomością jest to, że kuna albo jakiś inny gryzoń, który wszedł mi pod maskę w ubiegłym tygodniu, przegryzł jedynie filc i wygłuszenie, które znajduje się pod filcem, pod maską moją, a nie przegryzł mi żadnych przewodów, bo to byłby bardzo duży wydatek dla mnie i ogromne szkody. Pozdrawiam was serdecznie, miłego, wymarzonego dnia w dniu marzyciela i dobrych wiadomości. Hej!
2: Dziękujemy bardzo, czyli dobra wiadomość jest taka, że nie jest najlepiej, ale mogło być gorzej.
3: Tak, ale i tak ciśnie się na usta nożesz kuna, jak ta kuna tak mogła. No. 2-2-4-4-3-0 to jest numer dla tych, którzy spóźnili się na szapel poranny. Dorzućcie swój głos w tym dniu dobrych wiadomości, a my cudownie zagramy. Kolejna dobra wiadomość. Leci Lambada, leci Kaoma, to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w 6:30.

0: My też tak potrafimy i też to samo czujemy z rana, co panowie z grupy Frankie Goes to Hollywood, że tylko uwa, można zrobić, wypić poranną kawę i ruszyć do roboty, a przyjemniejsze dźwięki będą później. Tak przy okazji, jeśli panowie tę piosenkę zamienią na coś, co się nazywa The Power of Love, to znaczy, że trzeba będzie lecieć po choinkę, ale przypomnijmy. Tu radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 23 minuty 7.
1: Literka B za chwilę będzie sponsorować muzyczne wydarzenia. Zagra zespół Bonnie M, zagra zespół La Bouche. Tak wam zagramy, a wcześniej sprawdzimy.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Złote przeboje w drodze.
4: Pierwsze przymiarki, można powiedzieć. Najdłuższe wylotówki już łapią poranną zadyszkę. S8 od marek Puławska, Spiaseczna i Modlińska od Legionowa zbierają pierwszych, no najbardziej zdeterminowanych kierowców. Kto wcześniej wstaje, ten z reguły omija najgorsze, ale na granicach miasta i tak musicie już lekko hamować.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: 8 dzień września to jest w kalendarzu świąt nietypowych dzień dobrych wiadomości. No, że żyjemy w czasach, kiedy dobre wiadomości to rzeczywiście nietypowe wiadomości. To pytanie brzmi, kiedy ostatnio usłyszałaś dobrą wiadomość i co to było?
2: Ja mam. Ostatnio dostałam dobrą wiadomość od mojego 16-letniego syna. Mamo, sam zrobiłem pranie. Nie pytajcie tylko, czy wyjął je z pralki.
3: Okej.
4: Ja mam taką dobrą wiadomość, że pandy wielkie nie są już uważane za gatunek zagrożony wyginięciem.
3: Cudownie. Moja dobra wiadomość jest taka, że mnie nic nie bolało, jak wstawałem, a jednak żyję. A teraz, kochani, kolej na was. 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. Za najlepszą z dobrych wiadomości wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. 2, 2, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: 18 lat temu Manam zagrał ostatni koncert w oryginalnym składzie z Korą i Markiem Jackowskim. My przypomnieliśmy przebój Bez Ciebie Umieram z połowy lat 90. A teraz za 4 minuty 7 zaglądamy do studia wiadomości.
1: W nocy nad Ukrainą pojawiły się rosyjskie drony i pociski balistyczne, a Polska poderwała myśliwce. Mieszkańcy dwóch województw dostali alerty RCB. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o 7. Posłuchajcie.

0: 8 września mamy dzisiaj, to jest wtorek, jest 7. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Uwaga kierowcy, trasa S7 w stronę Warszawy będzie zablokowana przez kilka godzin. Noc pełna napięcia, rosyjski atak, polskie myśliwce i alerty RCB. Łotwa zakazuje importu książek i prasy z Rosji i Białorusi. Przez kilka godzin zablokowana będzie ekspresowa siódemka pod Ostrudą. W nocy zderzyły się tam dwa pojazdy ciężarowe. Wyznaczono objazdy, mówi Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrudzie.
2: Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Pojazdy jadące w kierunku Warszawy, chcąc uniknąć utrudnień w wyruchu drogowym, już w Ostrudzie powinny zjeżdżać na starą siódemkę.
1: Kierowca jednego z pojazdów został zabrany do szpitala. Przez zmasowany atak Rosji na Ukrainę Polska dziś w nocy poderwała myśliwce. Rozesłano też alerty RCB. Ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Nad ranem alerty odwołano. Rosja w nocy zaatakowała m.in. Kijów pociskami balistycznymi, a także dronami. Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji generała Jarosława Szymczyka, oskarżonego w związku z wybuchem granatnika w siedzibie Komendy Głównej Policji. Szymczyk ma odpowiadać za nielegalne posiadanie granatnika i przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia służbom celno-skarbowym. Wcześniej miał status pokrzywdzonego w sprawie, komentuje prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
3: Oskarżony utracił ten status, gdyż tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy. No i my uznaliśmy, że to nie status pokrzywdzonego jest właściwy, lecz status podejrzanego w sprawie właśnie dla komendanta.
1: Kolejnego terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono, ale jak przekazała prokuratura, prawdopodobnie będzie to grudzień. Łotwa wprowadziła zakaz importu książek, gazet i innych materiałów drukowanych z Rosji i Białorusi. Władze tłumaczą decyzję ochroną przed dezinformacją i propagandą wojenną. W zamieszkanej przez niemal 2 miliony osób Łotwie rosyjska mniejszość stanowi ponad 1/4 społeczeństwa, a rosyjskim językiem posługuje się więcej niż co trzeci mieszkaniec kraju.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
5: Mateusz Stanicki, witam. Koszmar z Igrzysk Olimpijskich z Paryża powrócił. Iga Świątek przegrała w 1/8 finału wielkoszlamowego turnieju tenisowego US Open z mistrzynią olimpijską Chinką Kim Wenzeng 5-7-3-6 i odpadła z rywalizacji w Nowym Jorku. W pozostałych meczach turnieju Mirra Andrijewa pokonała Anastazję Potapową 5-7-6-4-6-3, a Jelena Rybakina wygrała z Naomi Osaką 6-1-6-4. Wtorkowy mecz Realu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego to szlagier zaplanowany na 3 dni inauguracyjnej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Trofeum po raz drugi z rzędu broni Paris Saint-Germain.
4: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
6: Wczoraj mniej więcej o tej porze kierowcy mieli spotkanie na południowej obwodnicy Warszawy z dzikami, więc mniejcie oczy dookoła głowy. Wszystko, co prowadzi do centrum, staje się jednym wielkim sznurem aut. Jeśli odpalacie silniki teraz w Łomiankach i myślicie, że zdążycie na 8 do centrum, to ja podziwiam wasz optymizm. Jeśli dopiero wychodzicie z domu, to możecie dostać złotym fleszem prosto po oczach. Słońce nad Warszawą nie bawi się dzisiaj w żadne nieśmiałe podchody, tylko wjeżdża na maksa i będzie nam świeciło tak przez cały dzień. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to ta powolutku, ale konsekwentnie pnie się w górę. 13 stopni już mamy, a dobijemy do 26. Bez deszczu zapowiada się ten dzień.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Uwaga słuchacze, przy śniadaniu na rynku pojawił się nowy toster, który, jakby powiedziała Joanna Krupa, jest amazing, amazing. Wow. Szczegóły po siódmej.
7: Po siódmej też wystąpią u nas Gwiezdne Wojny z komarami, czyli technologia przeciw bzykaniu. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, we wtorek się kłaniamy, witamy, 4 minuty po siódmej, a śpiewa Freddie Mercury.

0: naleśnika, goferka, pancake'a, może tosta, rewolucja. Słuchajcie, w tostach już nic nie będzie takie samo jak kiedyś, a w każdym razie właśnie tostery.
1: Na rynku pojawił się nowy toster, który zupełnie zmienia zasady gry. Posiada 7-calowy ekran dotykowy, dostęp do internetu, ma 38 opcji pracy. I tak, pokazuje czas, aktualną pogodę w twojej lokalizacji, wyświetla też 24 wgrane ulubione zdjęcia rodzinne. No i kosztuje tyle, co niezły telewizor.
2: Tu nieśmiało chcieliśmy przypomnieć, że toster robi też tosty, ale dzisiaj to już nikogo nie kręci.
0: Oj tak.
2: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Mamy dla was oryginał piosenki, która nakręciła niejedną imprezę, również polityczną. Valerie, Call on Me, Steve Winwood, 12 po 7.

0: żartu, kochani. Tę piosenkę nagrano dla żartu i zupełnie niechcący, z wielkim uśmiechem wyszedł hit, światowy hit. Ja Tarzan, ty Jane, Tarzan Boy i Baltimora. No to taka piosenka, która sugeruje, jak się czujemy w soboty, bo w poniedziałek rano, czy też we wtorek, to kochany, lecą z drzew kasztany i takie tam. 20 minut po godzinie 7, to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: No, rzeczy same lecą kasztany, bociany odlatują, liście zaczynają się żółcić. Człowiek z liściem na głowie za chwilę wsiądzie do autobusu, czyli zagramy elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

0: Technologia przeciw bzykaniu, a właściwie raczej przeciw bzyczeniu, wystąpi teraz u nas właśnie ta technologia w walce z komarami. Ich śmierć, słuchajcie, nigdy nie była tak szybka i bezbolesna.
1: Można już kupić domowy laser, który wyręczy nas w pacyfikacji tych wyjątkowo irytujących owadów. Urządzenie skanuje przestrzeń powietrzną domu lub tarasu, błyskawicznie ustawia wiązkę, a laser precyzyjnie przycina komara w locie. Aplikacja

0: Grafik, Złote Przeboje, Depeche Mode. To jest zespół, który gra od kilku dekad i ma fanów w przeróżnym wieku.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dobra muzyka.
0: Jak słychać, powiedzieć, że gramy dobrą muzykę, to nic nie powiedzieć. Gramy najlepsze Złote Przeboje z lat 80. i 90. Po prostu lubimy się starzeć przy takiej muzie. Pamiętajcie, starzenie to nie jest coś dla mięczaków.
2: Tak jest, tak. A prawdziwi twardziele nie używają samogłosek. Jeszcze chcieliśmy dodać, słuchajcie, dokładnie z przełomu lat 80. i 90., czyli pośrodku naszego ulubionego muzycznego czasu, powstał hit, który nazywa się Killer. Adamski zagrał, Steel zaśpiewał. Posłuchajcie go już za kilka minut. Polecamy się.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Trasa Łazienkowska to nasz najbardziej niezawodny korek. Można od niego rano regulować zegarki w całej Warszawie. Puławska od Pyr w stronę Wilanowskiej też tradycyjnie testuje waszą cierpliwość. Jedyne miejsce, po którym płynnie w miarę jedziecie, to południowa obwodnica S2.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: 8 września to w kalendarzu świąt nietypowych chcieliśmy przypomnieć Dzień Dobrych Wiadomości. No, że żyjemy w czasach, kiedy te dobre wiadomości rzeczywiście są nietypowe, no to nasze dzisiejsze pytanie brzmi: kiedy ostatnio usłyszałeś dobrą wiadomość i co to było? 2-2-4-4-3-0.
2: Moją radosną nowiną jest to, że udało mi się wczoraj poczynić sernik na zimno. Co prawda cała galaretka spłynęła pod stwór, ale dzisiaj po pracy będę go zjadł.
3: Bardzo się cieszę, że już jesteście w takich dobrych nastrojach. No, ja też jestem w bardzo dobrym nastroju. Super. Na dzień dzisiejszy.
4: Dzień dobry, mój sąsiad ma gorzej niż ja.
3: Dobra wiadomość to, że żyje.
5: No właśnie, najważniejsze, że ten sąsiad ma gorzej. A teraz kolej na was. 22-4-4-3-0 i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Czekamy na dobre wiadomości. Za najlepszą z dobrych wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje z prowadzącymi na pudełku, ale będzie fajnie. 22-4-4-3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Cudowne lata 90. Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 5:08 chcemy powiedzieć, że w Polsce największymi hakerami nie są ci, co potrafią złamać hasło do komputera. Nie, nie, ale ci, co potrafią wziąć urlop we wrześniu zamiast w lipcu.
1: Lato wróciło z przytupem. Dzisiaj termometry pokażą nawet 30 stopni.
2: Ile?
1: Tak, 30. No ale już od czwartku parasole przydadzą się w całej Polsce. Więcej o tym, co czeka nas w pogodzie w najbliższych wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie. Let's go.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Mamy punktualnie godzinę 8, dzisiaj 8 września i to jest wtorek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Zamiast obniżek kolejne wzrosty. Paliwo będzie coraz droższe. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał strzelić z wiatrówki do uczestniczki wieczoru panieńskiego. Nawet 30 stopni, a potem deszcz. Na poprawę sytuacji z suszą nie ma jednak co liczyć. 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny. Według analityków rynku paliw powoli zbliżamy się do tej granicy. Niewykluczone, że przekroczymy ją jeszcze w tym tygodniu. Tankowanie jest i będzie coraz droższe.
4: No boli, boli, ale no trzeba tankować, po prostu trzeba jeździć i tyle.
5: Większy wydatek, tym mniej w kieszeni, tak?
6: No oszczędzam, zwracam uwagę, nie depczę gazu.
7: Dzisiaj pan nie tankuje, tak?
6: Dzisiaj tylko uzupełniam powietrze w oponach.
7: Gratis.
6: Gratis.
3: Według analityków rynku paliw na razie nie ma szans na obniżki, na horyzoncie tylko wzrosty. Do 5 lat więzienia grozi 62-latkowi z Gdańska, który strzelił z wiatrówki do uczestniczki wieczoru panieńskiego. Po ponad tygodniu poszukiwań policjantom udało się wytropić mężczyznę. Jak mówi Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji, pokrzywdzoną jest 39-letnia mieszkanka Kłodzka, która przyjechała do Trójmiasta na imprezę z koleżankami.
8: Kobieta 28 sierpnia, tuż przed północą, idąc ulicą Subisława, nagle poczuła silny ból w okolicy prawej skroni. Pokrzywdzona trafiła do szpitala, gdzie podczas zabiegu usunięto z jej skroni śród.
3: 62-latek usłyszał zarzut spowodowania u kobiety uszczerbku na zdrowiu i narażenia jej na niebezpieczeństwo. W Warszawie rozpoczynają się testy syren alarmowych. Od dziś do 18 września będą uruchamiane w 5 dzielnicach. Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Testy potrwają od 8 do 16. Lato nie odpuszcza. Dziś na zachodzie i południu Polski nawet 30 stopni. Jutro ciepłe powietrze wleje się też do centrum i do wschodnich regionów. Chłodniej jedynie w górach i nad morzem. Tam też może przelotnie padać. Od czwartku deszcz już w całym kraju. Niestety, jak mówi klimatolog profesor Krzysztof Bartoszek, nie pomoże to na suszę.
9: Będzie pewnego rodzaju incydent, jeśli chodzi o wystąpienie opadu. Musiał być kilkudniowy opad, żeby tutaj załagodzić, jeśli chodzi o suszę glebową. Natomiast jeśli chodzi o suszę hydrologiczną, no tutaj no, potrzeba oczywiście dłuższego czasu. Okres jesienny musiałby się charakteryzować wyższymi sumami opadów od normy.
3: Na razie na to się nie zapowiada. Jesień według prognoz ma być sucha, a opady mają pozostać w normie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
10: O tej porze wjeżdża biurowy Exodus. Kierunek Open Space. Wola wokół Daszyńskiego na prostej i torwarowej pęka w szwach od aut. Służewiec robi dokładnie to samo. Domaniewska i Marynarska fundują wam bardzo powolną jazdę. Zderzak w zderzak o poranku. Mam nadzieję, że obok macie miłych kierowców.

0: O tej porze stolica wchodzi w fazę, powiedziałabym, przyspieszonego nagrzewania. Mamy 15 stopni i ten poranny chłód pakuje manatki. Powietrze robi się coraz cieplejsze, a bezchmurny błękit, no dobra, jest parę obłoczków, będzie nam towarzyszył przez cały dzień, do tego słońce. Jutro synoptycy prognozują burzę, ale nic dziwnego, bo na termometrach zobaczymy 29 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej dowiecie się, co wynikło z wąchania niemowlaków i nastolatków, czyli czym się różnią nasze dzieci.
2: Po ósmej dowiecie się też, w którym sporcie zarabia się najlepiej, ale nie w Polsce, tylko na dalekiej Islandii. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Gra u nas Snap. 4 po 8.

0: Nastolatki nieładnie pachną.
1: Co?
0: W tym stwierdzeniu podpieramy się, mili państwo, badaniami, za które, uwaga, uwaga, Polska dostała antynobla.
2: To wow. Nagroda za badania, które najpierw śmieszą, no ale ostatecznie dają do myślenia.
1: No właśnie, no no.
2: I polscy naukowcy rzeczywiście udowodnili, że, uwaga, niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
1: No ładnie, ładnie, ładnie, gdyż, proszę państwa, niemowlaków kąpią rodzice. Nastolatków już niestety nie.
2: Coś w tym jest.
1: Coś w tym jest. A my teraz pięknie zagramy kawałek, który kojarzy się z samymi przyjemnymi rzeczami i zapachami też. Billy Ocean w Radiu Złote przybyły na Dzień Dobry. Jest 11 po 8.

0: Idź z Bogiem. Vaya con Dios. To znaczy idź z Bogiem, proszę Państwa. I tak po Bożemu zaczynamy poranek, gdyż dopiero mamy wtorek. W piątek to już raczej w radiu złote przeboje na dzień dobry nie będziemy tacy poprawni. Wtedy królować będzie raczej hasło, a idź mnie z tą robotą. O 18 po 8 mamy.
1: Dzień dobry, jeśli już drugi dzień z rzędu w tym tygodniu siedzisz i myślisz, nie wiesz co robić, to posiedź, pomyśl z nami. Za chwilę Beata Kozidrak zaśpiewa Siedzę i myślę, a my posłuchamy w radiu złote przeboje na dzień dobry.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: 8 września to w kalendarzu świąt nietypowych, dzień mocno nietypowy, czyli dzień dobrych wiadomości i przez cały poranek zbieraliśmy dobre wiadomości od was. Jesteśmy w szoku, dostaliśmy ich mnóstwo. Dziękujemy za wszystkie dwie.
2: Ostatnio mówię do żony, idę do garażu posprzątać, a żona mówi, po co będzie sprzątał, wystarczy, że światło nie zaświecisz.
3: Dobrą wiadomością jest to, że dzisiaj obchodzimy z żoną 36. urodziny pożycia małżeńskiego.
4: Moja dobra wiadomość to brak złych wiadomości.
5: O, i złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje wysyłamy za ten ostatni telefon, gdyż lepiej jest nie mieć za wysokich wymagań, proszę państwa. Bardzo, bardzo dziękujemy za wszystkie dobre wiadomości, te dwie. A jutro z okazji Światowego Dnia Urody poprosimy o dokończenie zdania. Uwaga, jestem piękny, jak?

0: Kiedyś gwiazdy pokroju Jacksona, Queen, Madonna czy U2 inkasowały największe pieniądze za koncerty. Obecnie są to DJ-e. Taki najdroższy DJ potrafi w jeden wieczór zarobić nawet grubo ponad milion złotych. Serio. A mówimy o tym, bo wystąpiła przed chwilą u nas śpiewająca DJ-ka Sonic w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 23.09.
1: Już za kilka minut pojawią się u nas czerwone gitary z przebojem Kwiaty we włosach. I jak się tak spojrzy do kalendarza, to te kwiaty to za chwilę staną się tylko chryzantemy. Proszę Państwa, ale też piękne i też lubimy. Zagramy z przyjemnością, polecamy się.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
1: Doradzimy, na co zwrócić uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
0: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
2: Wola i stołeczny Mokotów uparcie trzymają was za zderzaki. Marynarska i prostata nadal powolne, nerwowe przeciskanie się pod biura. Odetchniecie za to na S8 od Bemowa i na zachodnim wjeździe A2. Tam wreszcie robi się luźniej.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Kasa Pobyku teraz u nas, ale wystąpi inny zwierzak, a także sukcesy polskiej piłki nożnej, ale po kolei, żeby to wszystko ogarnąć, udamy się, mili państwo, na Islandię.
1: Najlepiej zarabiającym człowiekiem związanym ze sportem na Islandii w ubiegłym roku okazał się trener jeździectwa.
2: No proszę.
1: Zarabia 3 razy więcej niż prezes tamtejszej federacji piłkarskiej.
2: Pięknie, pięknie, ale wróćmy do Polski. Kto u nas znajdzie podobny przypadek? Temu konia z rzędem. A teraz będzie bum, bum, bum, bum, czyli przełożymy tak, żeby już się nie chciało spać, tylko żeby jakoś przepracować ten wtorek i doczekać do środy, do środka pracowitego tygodnia. Venga Boys!

0: Masz całkowitą rację. Przepraszam za ten błąd. Rzeczywiście, ten grzyb nie tylko jest niesmaczny, ale też jest trujący. Przepraszam za pomyłkę, moja wina. Przyznawać się, grzybiarze, znacie taką wymianę zdań?
1: No, okazuje się, że grzybiarze coraz częściej korzystają z pomocy sztucznej inteligencji, eksperci ostrzegają, że AI może się mylić. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: 8 dzień września mamy w kalendarzu, to jest wtorek, jest 9. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Kolejna osoba w areszcie w śledztwie Zonda Krypto. Kontrole w szkolnych stołówkach. Sanepid sprawdzi jadłospisy. Grzybiarze, uważajcie na AI. Sztuczna inteligencja też się myli. Sąd zdecydował w nocy o areszcie dla Romana Rzet, kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sanepid rusza do szkolnych stołówek. Inspektorzy sprawdzą m.in., czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. Na talerzach ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru oraz mięsa. Kontrole będą niezapowiedziane, uprzedza Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
2: Wszystkie kontrole, które prowadzimy, prowadzimy na podstawie naszych harmonogramów. Placówki są kontrolowane tak jak zawsze. To nowe rozporządzenie jest tylko jednym z elementów, który będzie weryfikowany. Kwestia właśnie kontroli bez zapowiedzi jest o tyle istotna, że czasami faktycznie są to przypadki skrajne. Mówimy tutaj na przykład o zatruciach pokarmowych.
1: W zeszłym roku na 13 tysięcy skontrolowanych stołówek nieprawidłowości były w prawie 2000 miejsc. Do końca tygodnia potrwają utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim na jezdni w stronę Gdańska. Między węzłami Piątek i Kutno Wschód. Drogowcy muszą tam wymienić tak zwaną dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Z ruchu wyłączone będą pasy prawy i awaryjny. Trzeba będzie też zwolnić, mówi Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Ograniczenie prędkości, jakie obowiązuje na wysokości prowadzonych prac, tam gdzie ta tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje, to jest 80 km na godzinę, więc można tu przy płynnej jeździe ten ruch utrzymać i uniknąć przymusowych postojów.
1: Utrudnienia w tym miejscu potrwają do piątku, a po weekendzie drogowcy przeniosą się na lewy pas. Rozpoczął się sezon grzybowy. Niektórzy podczas zbierania wspomagają się aplikacjami ze sztuczną inteligencją. Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego Sanepidu ostrzega jednak, że AI wciąż się myli.
4: Mieliśmy nie tak dawno poradę, gdzie pani nazbierała 3 pełne kosze goryczaków żółciowych, natomiast skorzystała właśnie z aplikacji do identyfikacji grzybów, gdzie ta aplikacja wskazała, że są to koźlarze babki.
1: A ekspertka podkreśla, że najlepszą pomocą przy grzybobraniu wciąż są atlasy grzybów.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
6: Mateusz Stanicki, zapraszam. Dziś rusza faza ligowa Piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek 6 spotkań i jeden absolutny szlagier. Real Madryt zagra z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Polscy kibice będą pewnie śledzić poczynania FC Porto, gdzie gra 3 Polaków, z Manchesterem City. Wiadomo jednak, że na murawę wybiegnie jedynie Jakub Kiwior. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Chinką Kim Wenzeng 5-7-3-6. Mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0, choć wydawało się, że jest na dobrej drodze do 8 wygranej Zeng, w ich 9 pojedynku, to jak powiedziała po meczu, zdecydowały jej własne błędy.
5: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: I mamy chyba już ostatni zryw tego lata. Będzie bardzo ciepło, a na Dolnym Śląsku to nawet upalnie, bo we Wrocławiu termometry pokażą 30 stopni. 29 będzie w Krakowie, 28 w Warszawie i w Poznaniu, 25 w Gdańsku. Wszędzie dużo słońca, jedynie pod wieczór na Pomorzu możliwy przelotny deszcz.
5: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
7: Dzień dobry, z okazji Dnia Dobrych Wiadomości przypominamy, że dzisiaj już nie poniedziałek.
8: Ale dla równowagi musimy dodać, że wtorek w zasadzie nikomu to niczego nie jest potrzebny. No to proszę Państwa, czekamy na dzień środkowy i gramy największe złote przeboje. 4 minuty po 9, kochać się za późno i kombi.

0: No prawie jak w piątek, prawie jak w piątek. Tak sobie można pogwizdać na wszystko. Hello, you fool, I love you. Ta piosenka zaczęła się od słów, które znaczą: cześć, głuptasie, kocham cię. I teraz uwaga, taką karteczkę na klawiaturze pianina zostawiła Perowi Gessle jego narzeczona. Przeczytał, no i reszta piosenki ułożyła się sama. I to jest dowód na to, że największe złote przeboje powstają w afekcie, czego i wam życzymy.
1: Tak, a przed nami teraz piosenka, która zyskała zaszczytny tytuł nieśmiertelnego hymnu wakacji. Międzynarodowa ekipa przed nami. Jeden muzyk z Fidżi, jeden z Kanady i do kompletu Niemiec z Saksonii-Anhaltu. Żartujemy, nie sprawdziliśmy. A połączyła ich miłość do letniego melanżu grupa Underdog Project i ich Summer Jam w radiu Złote Przeboje.

0: to promocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

0: Cliff Richard miał numer jeden na listach przebojów przez 7 dekad, nie do wiary, 7 wow. dekad zaczął na nich szaleć w połowie XX wieku, a skończył dopiero w wieku XXI. Brytyjski ZUS z takiej postawy obywatela pracującego zawsze i od zawsze musi być dumny. W Radiu Złote Przeboje też tego pana Cliffa Richarda bardzo lubimy.
1: I owszem, a teraz

0: Co za głos, co za nos. Tak sobie przypominamy i wizerunek, i głos Barbry Streisand. Cudownie zagraliśmy na pożegnanie z wtorkowym porankiem, a jutro to już będzie środek tygodnia. Lepiej? No to dobrze, możemy się rozstać. Dziękujemy.
1: Lepiej nie mówić. Dziękujemy. Dziękujemy za wtorkowy poranny program. Iwona Barańska, Piotr Dzięki. Jaworski, Piotr Jaki, Dzięki. Tomek Lodziewicz. Dziękujemy. A już teraz przy mikrofonie ona, skromna i utalentowana, Gosia Kościeliak.
2: To cała ja, skromna i utalentowana, więc zapraszam w swojej skromności na przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje. Dziękuję wam jeszcze raz za takie piękne rozkręcenie tego wtorku. Za 9 minut będzie godzina 10, a teraz...

Któż z was, szczęściarzy, właśnie teraz we wrześniu jest na wakacjach i tam słucha Radia Złote Przeboje? Niechże się do nas uśmiechnie, a wszyscy, którzy w pracy, też niech się uśmiechają. Za 5 minut 10 najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Warszawy.
5: Ewelina Walczak. Nie panikujcie, jeśli usłyszycie dziś wyjące syreny i głośne komunikaty. Stołeczny ratusz rozpoczął testy systemu ostrzegania w 5 dzielnicach. Aż do 18 września w godzinach od 8 do 16 próbne alarmy rozlegną się na Śródmieściu, Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Tymczasem w centrum słynna palma na rondzie de Gaulle zyska zielone towarzystwo. Betonowa wysepka zostanie rozkuta, mówi rzecznik ZDM Jakub Dybalski.
6: Oczywiście zostawimy tam miejsca, z których będzie mogła skorzystać policja, bo ona czasem, kierując ruch, parkuje na tej wyspie. Co do zasady, będzie to miejsce bardzo zielone i na pewno wizualnie bardzo mocno się zmieni.
5: Rondo pozostaje przejezdne. Prace potrwają do listopada, o ile drogowcy nie natrafią pod ziemią na żadne historyczne niespodzianki. Z kolei dla aktywnych ruszyły zapisy na warszawski bieg niepodległości. Zawodnicy wystartują tradycyjnie 11 listopada. Do wyboru klasyczna dyszka, marsz Nordic Walking oraz mila niepodległości dla najmłodszych.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
5: Słuchajcie, dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, a ja mam same pogodowe, dobre wiadomości dla was. Zacznijmy od tego, że na warszawskich termometrach właśnie stuknęło równiutkie 20 stopni. Niebo rozciąga się piękne, błękitne nad Warszawą. Słońce nie przestaje świecić i nie chowa się za żadnymi chmurami. I tak będzie pięknie przez cały dzień.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
5: Będziemy kontynuować tę radosną wieść, że dziś dzień dobrych wiadomości i oczywiście najwspanialszych, największych przebojów lat 80. i 90. No to teraz zapytamy o to, czym jest miłość.

Wczoraj wydawczyni programu Zuzanna weszła do studia z wielkim uśmiechem, a ja radośnie chciałam powiedzieć, że wchodzi z pieśnią na ustach, a powiedziałam: o Zuziu, wchodzisz do pracy z pleśnią na ustach. A parę dni wcześniej, chcąc rzec, że piękny jest ten rudy pudel, powiedziałam: jaki śliczny pudrudel. No i dlatego właśnie dziś w Dniu Dobrych Wiadomości zachęcam was, żebyście podzielili się z całą Polską i z ludem pracującym najlepszymi przejęzyczeniami, które pamiętacie. Wasze albo waszych bliskich z pracy i nie tylko, czyli najlepsze pamiętne przejęzyczenie. 224430, można pisać też mailem, jeśli jesteście zajęci w kwestii telefonu. robota@złoteprzyboje.pl. Najlepsze pamiętne przejęzyczenie, a za najciekawsze oddam fioletowy, ceramiczny, kultowy kubek Radia Złote Przyboje i to będzie po 12. 224430.

Uwielbiam Van Halen. Radio Złote Przyboje. Pamiętamy, że w rajderze koncertowym zespołu Van Halen znajdował się słynny zapis zakazujący brązowych cukierków, jakichkolwiek. Nie mogło być po prostu brązowych cukierków w garderobie. No i przez lata media wyśmiewały to jako przykład gigantycznej arogancji gwiazd rocka, jakichś niebywałych, dziwnych z kosmosu wziętych zachcianek. Ale w rzeczywistości to był test bezpieczeństwa, zresztą bardzo sprytny, bo jeśli w garderobie Van Halen przed koncertem znajdowały się jednak brązowe cukierki, to panowie wiedzieli, że organizator po prostu nie przeczytał dokładnie skomplikowanej instrukcji technicznej i próśb zespołu i mogło dojść na przykład do zagrożenia życia lub zdrowia przy wieszaniu gigantycznej sceny. Eddie Van Halen i wszystko, co się wiąże z tym genialnym przebojem i zespołem. A przed nami Savage, Only You, 10:29, a słuchacie Radia Złote Przeboje właśnie.

0: ta promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: Już jestem. Chciałam wam powiedzieć, że jako romantyczna nastolatka wyszłam niegdyś z domu w piękny, zaśnieżony świat. Było biało i pięknie. Spojrzałam wtedy na ówczesną swoją pierwszą miłość i mówię: spójrz, jak w krajowej baśninie. Miało być w baśniowej krainie. Pamiętam to do dzisiaj, bo dziś właśnie dzielimy się pamiętnymi przejęzyczeniami i dzwonicie.
2: Przyjaciółka zadzwoniła do mnie i pyta, co dzisiaj gotujesz na obiad. Więc ja jej chciałam powiedzieć żartobliwie, że rosół z kota, a przejęzyczyłam się i powiedziałam, że gotuję kotu z rosa.
3: Mam dwóch synów i starszy, jak żeśmy szli na spacer i widział samolot, to jakby mały mówił masiolot.
4: Miałam kiedyś przyjemność prowadzenia Dni Dziedzictwa Narodowego. I zapowiadając wydarzenie, cały czas się bałam przekręcić nazwy. Oczywiście wyszłam na scenę i co powiedziałam? Zamiast Dni Dziedzictwa Narodowego, Dni Dziewictwa Narodowego.
1: Coś wspaniałego. Dni Dziewictwa Narodowego przydałyby się pewnie według niektórych co jakiś czas w roku. Najlepsze pamiętne przejęzyczenia, dzielimy się nimi dzisiaj. Robota nie zając, więc takie króciutkie przerwy można sobie zrobić i zadzwonić do Radia Złote Przeboje w tej sprawie. 224430. Można pisać mailem robota@złoteprzeboje.pl, a za najciekawsze oddam fioletowy, ceramiczny, kultowy kubek Radia Złote Przeboje po 12.
0: Robota nie zając.

Roy Orbison w Radiu Złote Przeboje za 4 minuty, będzie godzina 11. No to już teraz zapraszamy na najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy i prognozy pogody w Radiu Złote Przeboje.

0: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Ewelina Walczak. Przełom w sprawie nielegalnego wysypiska w podwarszawskim Wołominie. Część z 20 tysięcy ton toksycznych odpadów zostanie wkrótce wywieziona i zutylizowana przez firmy, które je tam składowały.
3: Potrzebujemy około 2 lat, żeby po prostu to wszystko wyjechało z Wołomina w takim trybie administracyjnym.
2: Mówiła sekretarz gminy Wołomin Małgorzata Izdebska. Koszt likwidacji całego składowiska wyniesie przynajmniej 200 milionów złotych. Tymczasem w centrum dowiemy się, kto najlepiej radzi sobie z asterami wielotonowymi maszyn. 19 września na placu Defilad wystartują Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. W zawodach uświetniających 160. urodziny warszawskich tramwajów zmierzą się reprezentacje z całej Europy i z Australii. Zostając w Śródmieściu, 4. urodziny świętuje Warszawskie Obserwatorium Kultury. Instytucja systematycznie bada, w jaki sposób korzystamy ze stołecznej oferty artystycznej. Ostatni raport pokazuje, że kultura jest ważna dla niemal połowy warszawiaków, choć nasze nawyki ulegają wyraźnej zmianie.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Powietrze w Warszawie nagrzewa się w ekspresowym tempie. Już 22 stopnie pokazują termometry. Wiatr na szczęście jest bardzo przyjemny. Chmury zaczną się zbierać gęściej dopiero w okolicach 20, ale noc zapowiada się naprawdę ciepła. Na termometrach będzie około 19 stopni. Jutro za to 29 stopni i przelotne opady deszczu, a nawet burze.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Dziś dzień dobrych wiadomości, a w naszym cyklu Robota nie zając gawędzimy sobie nieśpiesznie z kolei o przejęzyczeniach pamiętnych. No i dużo śmiechu, dużo śmiechu. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. Oczywiście, a teraz numer 1.

David Jones pobił się o dziewczynę ze swoim przyjacielem szkolnym George'em Underwoodem. David Jones później zmienił nazwisko i to był David Bowie, a to było w 1962 roku. I ta słynna bójka zostawiła ślad na jego twarzy, bo cios w okolice oka uszkodził je. I tam, wbrew popularnemu mitycznemu przekonaniu, że David Bowie miał dwa różne kolory oczu, czyli heterochromię, to jego lewe oko wyglądało inaczej z powodu anizokorii, trwałego rozszerzenia źrenicy. Wyglądało to fantastycznie. No i już jako ośmiolatek oświadczył rodzinie, że zostanie gwiazdą rocka. I zmieni świat muzyki i zdania nie zmienił. Radio Złote Przyboje, 8 po 11, David.

0: Radosny dzień mamy dzisiaj, bo to jest dzień dobrych wiadomości, a dodatkowo jeszcze dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając przypominamy sobie i dzielimy się pamiętnymi przejęzyczeniami. Dzwonicie.
1: Moja żona to jest mistrzyni w takich przekręcaniach wyrazów. Na przykład bajka o Kościuszku, albo kiedyś wymyśliła, że ona nic nie robi, tylko cały czas chodzi i coś robi.
2: Podałam panu rękę, żeby mu pomóc. Pan zamiast powiedzieć mi dziękuję, nie ma za co, to powiedział dziękuję, nie za co.
3: Kiedyś moja koleżanka, kiedy rozmawialiśmy, że generalnie jest tak ciężko tym młodym ludziom i finansowo nie dają rady, powiedziała, że naprawdę jest bardzo trudno związać konia z końcem.
0: Bajka o Kościuszku to jest coś wspaniałego. Proszę pozdrowić żonę. Ja też to mam, że nic nie robię, tylko chodzę i coś robię, więc to też rozumiem. A wiązanie konia z końcem naprawdę może być trudne. Bardzo nam się to podoba. Dziś najlepsze pamiętne przejęzyczenie. Przejęzyczenia 224430 to jest nasz numer telefonu. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl za najciekawszy oddam fioletowy ceramiczny kubek Radia Złote Przeboje. Po 12. Teraz jest 11:28.

0: Nikolaj Ryżkow. Nikolaj Ryżkow we własnej osobie był obecny na zlocie. Człowiek mający wkrótce zostać premierem Związku Radzieckiego i całą karierą ryzykowali wtedy członkowie zespołu Manam. To było w 1984 roku, kiedy odmówili występu na spotkaniu komunistycznej młodzieży z Polski i ZSRR w sali kongresowej, oczywiście Warszawskiego Pałacu Kultury. To tylko tango stało się wtedy symbolem sprzeciwu artystów wobec władz PRL-u, chociaż jego powstaniu nie przyświecało wcale na początku takie zamierzenie. I to jest nie tylko utwór, który przypadkiem stał się orężem walki niezależnych artystów z ciemiężącą, jakie piękne słowo, ich swobodę władzą nadszarpniętej stanem wojennym Polski. Radio Złote Przeboje.
1: Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało.

Blondie i ich wielki przebój So In Love. Jeszcze ci, którzy byli z biletami na przykład wygranymi w Radiu Złote Przeboje na koncercie OMD, bardzo dobrze pamiętają te wzruszenia dość niedawno. Za 4 minuty 12 i wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset.

0: i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
1: Autopromocja.
2: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
0: Wiadomości z Warszawy.
3: Ewelina Walczak. Ponad 15 tysięcy. Tyle zgłoszeń o dzikach w Warszawie odebrały w tym roku służby. Dla porównania, jeszcze kilka lat temu takich interwencji było zaledwie 400. Tylko wczoraj o poranku dziki doprowadziły do karambolu na S2. W związku z rosnącą skalą problemu stołeczna opozycja składa zawiadomienie do prokuratury, zarzucając prezydentowi miasta brak działań. Drogowe utrudnienia czekają z kolei na moście Poniatowskiego. Ruszył kolejny etap remontu przeprawy, a drogowcy wzięli na warsztat zabytkowe balustrady. O zmianach w ruchu mówi rzecznik ZTM Jakub Dybalski.
4: Przede wszystkim będzie zamknięty chodnik przy barierach po tej północnej stronie. Jezdnia w stronę centrum będzie na krótkim odcinku za zjazdem na Wisłostradę. Jeden pas będzie zajęty.
3: Rewitalizacja potrwa około miesiąca. Głośne testy natomiast trwają w 5 dzielnicach. Warszawa sprawdza sprawność miejskiego systemu alarmowego. Jeszcze dziś do 16 na Śródmieściu, Żoliborzu, Pradze, Południe, Mokotowie i Ochocie możecie usłyszeć próbne komunikaty. Rutynowa akcja potrwa do 18 września.
0: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
3: Dziś dzień dobrych wiadomości, a tych pogoda na wtorek przewidziała całkiem sporo. Po pierwsze, za chwilę dobijemy do maksimum, które ma dzisiaj w Warszawie wynieść 27 stopni. Jeżeli chodzi o słońce, to ono będzie do samego wieczora. Wiatr będzie wiał delikatnie i korzystajcie z tej pogody, bo na przykład o 22 ma być wciąż 20 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Jakoś tak południe chyba nie kojarzy się z kolejną kawą, ale ja mam nieprzepartą ochotę, więc jeśli ktoś chciałby z Gosią Kościelniak, przynajmniej duchowo, przy największych przebojach lat 80. i 90. wypić kolejną kawę, to zapraszam.
5: Radio Złote Przeboje.
2: Robota nie zając, może chwilowo, chociaż tak razem sobie powąchamy ten fantastyczny zapach świeżutkiej kawy, jeśli macie taką okazję. No i już za kilkanaście minut podkreślimy sobie dzisiejszą naszą rozmowę z cyklu Robota nie zająć.

Mam tenor, alt, sopran i baryton i oprócz tego trochę fletów poprzecznych i prostych. No właśnie, kto to powiedział? Zaczynał od klarnetu, następnie skończył szkołę średnią muzyczną na saksofonie, a po drodze była perkusja i klawisze. Wielkim marzeniem była również gitara, więc z tego względu oprócz sporej kolekcji saksofonów artysta zdecydował się na nabycie jednej z nich i w jego domu nie brakuje też sporej kolekcji instrumentów dętych drewnianych, co wymieniłam na początku. Któż to któż? Robert Chojnacki, oczywiście nasz słynny saksofonista, ale też kompozytor, a skomponował m.in. ten wielki przebój z lat 90. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
1: Doradzimy, na co zwrócić uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
0: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: Dziś dzieliliście się pamiętnymi przejęzyczeniami, pięknymi i za wszystkie bardzo dziękujemy. I jeszcze taka piękna historia.
2: Kiedyś w dawnych czasach funkcjonowały takie panie, które chodziły po biurach i sprzedawały różne rzeczy. Ja mówię o takiej, która sprzedawała ciuchy. Otóż przyszła do wydawnictwa pewnego w Warszawie, które bardzo musi dbać o język, o jakość tego języka i weszła na moment, w którym któraś tam z pań przymierzała jakąś sukienkę. Zapytała jej: pani Pisiu, co pani sądzi o tej sukience? A ona na to: czarowniczo pani wygląda w tej kreaturze.
1: Czarowniczo pani wygląda w tej kreaturze, no doceniamy bardzo. A kubek Radia Złote Przeboje dzisiaj wędruje do Magdy, która przed godziną 11 opowiedziała na antenie, jak to młodzież ma ciężko, bo w dzisiejszych czasach...
3: Bardzo trudno związać konia z końcem.
1: Od dziś tak mówimy w Radiu Złote Przeboje, że trudno jest związać konia z końcem. Koń tego nie lubi.
0: Robota nie zając.

0: Jakże ja jestem silna. To się nazywa siła pożegnania. To, co teraz zrobię. The power of goodbye.
1: Tak
0: ja będę żegnała. Jerzego witam. A was żegnam, ale tylko do jutra. Cyniczne spojrzenie, radość z tego, że zostanie z nami. To on. Dzień dobry.
1: Tak. Dzień dobry. A po drodze jeszcze co? Jakieś ziemniaczki, zakupki?
0: Madonna
1: to ja, proszę pani.
0: Madonna z ziemniaczkami, bardzo proszę na wynos.
1: A pomidorki z solą dzisiaj w programie Dobrze Wiedzieć. I to nie na chlebku, nie z masełkiem, tylko na grządce. Dlaczego? Wszystko się wyjaśni.

0: Okrzyk radości, okrzyk dumy, ja nie wiem, Dorota, Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight, chyba trochę dumy, co?
1: Tak, można z dumą powiedzieć, że mamy bardzo zdolne dzieci, 15-letnie młodzież w zasadzie, żeby nikogo nie obrazić, z czego możemy być dumni, z czego mogą być dumni polscy rodzice, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.00.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja.
2: Mamy 8 września, jest wtorek, tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka, która przedstawi wiadomości.
4: Andrzej Poczobut wraca na Białoruś. Polscy 15-latkowie w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o wykształcenie. Alerty przed upałem, taki wrzesień w południowej Polsce. Andrzej Poczobut zrobił to, co zapowiadał, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej wrócił na Białoruś. Chce spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. Wyjazd ma trwać tydzień, powiedział w rozmowie z Bartoszem Wielińskim z Gazety Wyborczej.
5: Andrzej, nie boisz się? Powiedz szczerze, wiesz, wszyscy się boją. Nie ma ludzi, którzy się nie boją, no ale nie należy strachem się kierować w życiu. Tak trochę jedziesz jednak w paszczę lwa, no ale wiesz, tam żyję. No, żyłem tyle lat.
4: Andrzej Poczobut wiosną został zwolniony z Białorusi. Więzienia po 5 latach. Za godzinę zbierze się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale decyzji w sprawie Radosława Piesiewicza nie będzie. Może ona zapaść podczas posiedzenia zarządu, którego data może zostać dziś wyznaczona. A zdania co do prezesa są podzielone.
6: Powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza.
7: Nie osądzajmy człowieka przed wyrokiem.
4: Mówią wiceprezesi PKOL-u Adam Konopka i Andrzej Supron. Polscy 15-latkowie są dobrze wykształceni. W badaniach dotyczących efektów edukacji znaleźli się w europejskiej czołówce, a więcej o tym Szymon Kępka.
8: Polska wypada powyżej średniej zarówno 38 krajów OECD, jak i 27 państw Unii Europejskiej we wszystkich trzech badanych dziedzinach: czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych. Polska jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają, ale też zniechęcają. Alarmująco wyglądają dane badania o czytaniu ze zrozumieniem. 24% 15-latków osiąga najniższe poziomy umiejętności, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia ten odsetek to już niemal 70%.
4: A to poziom określany jako funkcjonalny analfabetyzm. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Nie dziś, a w czwartek w Warszawie zaczną się testy syren alarmowych. Jak podał stołeczny ratusz, termin został przesunięty, a działania syren zostaną sprawdzone. W Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie w godzinach od 10 do 18 do 18 września. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla południowej Polski wydał dziś IMGW. Obowiązują do jutra do godziny 18. W Krakowie dziś powyżej 30 stopni. Jak sobie z tym radzą mieszkańcy i turyści?
9: Bardzo fajnie. Da się wyjrzeć. Czekamy na zimę.
10: Troszeczkę za dużo.
11: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
4: A jutro też będą powody do radości, bo być jeszcze o kilka stopni cieplej.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Dzisiaj od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat, do 27 stopni w centrum i 30 na południowym zachodzie. Sporo słońca dzisiaj, zachmurzenie tylko gdzieniegdzie będzie się pojawiać większe, raczej pod wieczór na Pomorzu miejscami może przelotnie popadać. Mówili, że to Rocky w wersji soft. Chodzi o film Flashdance. Tak określano go w latach 80. Jerzy Telesiński, witajcie we wtorek. Śpiewa Irene Cara.

To był szok i wielki smutek. 28 września 2003 roku w hotelu w Paryżu zmarł nagle Robert Palmer. No, muszę wam powiedzieć, że ja do dzisiaj bardzo lubię tamten jego wizerunek angielskiego dżentelmena, dalekiego od wszelkich ekscesów. Jeśli już kogoś uwodził, to tylko swoim wspaniałym głosem. Małgorzata Ostrowska, dziewczyna z głosem ostrym jak żyletka, teraz u nas. Kocham ten kawałek.

Złotą kawę z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje codziennie możecie zdobyć w Radiu Złote Przeboje, właśnie bo to nasza poranna ekipa wciąga was do dyskusji na ciekawe tematy. Czeka na waszą opinię, a autorzy tych najciekawszych opinii dostają naszą limitowaną złotą kawę. Kolejna szansa jutro rano, włączcie Radio Złote Przeboje, jak tylko otworzycie oczy.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
1: Doradzimy, na co zwrócić uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
2: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

John wciąż uważa się za żonatego mężczyznę i twierdzi, że pozostanie wierny Kelly aż do śmierci. Gdyby związał się z inną kobietą, odebrałby to jako zdradę i nielojalność wobec żony, twierdzi informator portalu Radar Online. A chodzi o zmarłą 6 lat temu żonę Johna Travolty, Kelly Preston, która przegrała walkę z rakiem piersi. Największe przeboje lat 80. i 90. Bronski Beat teraz na naszej antenie.

0: Tak świat brzmiał dokładnie 40 lat temu. Jak świat wygląda 40 lat później? O 15 u nas wiadomości, a w nich?
1: Jeszcze upalne momenty przed nami. Tak będzie wyglądał wrzesień w tym roku. Kiedy, gdzie możemy się spodziewać takich temperatur, że nawet jest alert przed upałem? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Yes! It is not that funny.

0: słuchacze Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
1: Zbiera się prezydium PKOL-u po raz pierwszy od zatrzymania prezesa. Ukradli 4 obrazy, 2 po drodze porzucili, to we Francji. Upalny wtorek w części Polski, jutro będzie podobnie. Właśnie teraz powinno ruszać się spotkanie prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Sportowi działacze po raz pierwszy zbierają się od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza i mają podjąć decyzje dotyczące przyszłości komitetu. Więcej o tym Błażej Kulesza.
2: Tych pytań i wątpliwości jest wiele, począwszy od tego, jaki wariant rozwiązania przedstawić zarządowi, a ten ma się zebrać w ciągu najbliższych 7 dni, skończywszy na sytuacji finansowej komitetu. Bo pytani przeze mnie wiceprezesi nie wiedzą, jak ona wygląda. Sprawozdanie za ubiegły rok w czerwcu nie zostało bowiem przyjęte, od tego czasu przecież minęły 3 miesiące. Przedstawiciele prezydium, wchodząc na to spotkanie, nas, dziennikarzy, przekonywali, że PKOL-owi potrzebny jest spokój.
1: Wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria. Polscy 15-latkowie są w czołówce w 3 dziedzinach: czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
3: Pozostałe kraje Europy uczestniczące w badaniu są od Polski znacząco istotnie słabsze. Polska należy do czołówki krajów europejskich, jeżeli chodzi o wyniki poznawcze w naukach przyrodniczych.
1: Jednocześnie prawie 1/5 piętnastolatków nie umie czytać ze zrozumieniem. 4 obrazy Augusta Renoira skradziono dziś z muzeum niedaleko Nicei. Na południu Francji złodziei uchwyciły kamery. 2 obrazy porzucili oni w ogrodzie muzeum.
4: Nagrania z kamer monitoringu zostały udostępnione śledczym, a zespoły kryminalistyczne od wczesnego rana pobierają odciski palców. Mam nadzieję, że uda się znaleźć sprawców, bo dzieła te stanowią niezwykle ważną część naszego emocjonalnego dziedzictwa.
1: Mówi burmistrz miejscowości Cagnes-sur-Mer. Służby szukają zarówno złodziei, jak i skradzionych obrazów.
5: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Nie tylko Kraków i Małopolska. Szukamy dziś letnich akcentów. W Łodzi też cieplutko i słonecznie.
6: Więcej słońca, więcej witaminy D.
7: Więcej radości.
8: Widać nawet na Piotrkowskiej.
9: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
1: Dziś w okolicach 30 stopni w południowej połowie kraju i IMGW wydało nawet alert przed upałem, obowiązujący do jutrzejszego popołudnia.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
10: Ewelina Walczak. Wtorkowy wieczór zaczynamy od kinowej podróży do gorącego lata 1976 roku. W warszawskich kinach Helios możecie zobaczyć film Tony, opowiadający o młodości kultowego szefa kuchni Antoniego Bourdaina, który zanim stał się telewizyjną ikoną, pracował na zmywaku u boku charyzmatycznego szefa kuchni. Teatralnym szlakiem przenosimy się do Teatru Kamienica na jubileuszową, pełną czeskiego humoru komedię muzyczną Teściowe wiecznie żywe w reżyserii Olafa Lubaszenki. To ciepła historia o nadopiekuńczych mamuśkach. Z wyprzedzeniem warto też rzucić okiem na nadchodzące hity dla najmłodszej widowni. 25 września w stołecznych kinach studyjnych rusza 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młode Horyzonty, który w tym roku przyniesie aż 175 filmów z całego świata.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: Jeśli przydadzą się dzisiaj parasole, to tylko na Pomorzu i tylko wieczorem. Tam miejscami może popadać, a poza tym pogodnie. 30 stopni mamy dzisiaj na Dolnym Śląsku, 27 w centrum, 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i w Karpatach, a najniższe temperatury wciąż przyzwoite, 22 stopnie, to rejon Zatoki Gdańskiej. O tym, że przeżyła kiedyś niejednoznaczną wakacyjną miłość i co obecnie robi tamten jej ukochany, opowie dzisiaj Marzena Rogalska już niedługo. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: Dokładnie 80 lat temu na świat przyszedł Krzysztof Krawczyk. Wielokrotnie mieliśmy zaszczyt gościć go w naszym studiu. Panie Krzysztofie, pamięta pan tę rozmowę? Bo ja pamiętam to nasze wyjątkowe spotkanie.
1: Jaki ja mam dzisiaj, słuchaj, wspaniały dzień i ty jeszcze po prostu z tą taką życzliwością.
0: Dzisiaj 80. rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka. Pamiętamy o tym w Radiu Złote Przeboje, a jakże.

0: Auto promocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Słuchaj, Marzena, to, że Diana King zaśpiewała Shy Guy, czyli o mnie, że taki ja jestem taki, wiesz, skromny, wycofany, prawda? To nic, ale to, że Jason Donovan za chwilę zaśpiewa Sealed with a Kiss, to jest piosenka, którą ja chciałem ci zadedykować,
1: to jest to o nie, no to jest taka pościeluwa.
0: No i, słuchaj, ja cię chciałem zapytać tego 8 września, czy ty jakieś swoje miłości wakacyjne wspominasz a propos, bo ta piosenka jest taka trochę o miłości.
1: Miałam taką miłość wakacyjną. Mhm. Słuchaj, no i okazało się, no, że ta miłość nie była spełniona. Miłość tylko w wakacje trwała. On był bardziej zakochany ode mnie, ale był wspaniały.
0: Oh my gosh.
1: Miał na imię Krzyś i o był Jezu, wokalistą wspaniałego bandu. Boże, śpiewali takie, wiesz, standardy. No w ogóle byli cudowni. Ludzkość się przy nich wspaniale bawiła. Były to jedne z fajniejszych wakacji. Drogi Jurku, mówię,
0: piękne
1: to ja z pełną odpowiedzialnością 8 września, kiedy od 8 dni dzieci w szkole.
0: I to nie nasze na całe szczęście, a mówię dlatego, że kiedyś mój kumpel, jako żywo Bartek, a nie Krzyś, też się zakochał w czasie wakacji i co? I do dzisiaj alimenty płaci.

0: No największe przeboje lat 80. i 90. na antenę Radia Złote. Przeboje wracają po wiadomościach o 16, a w wiadomościach...
1: A w wiadomościach wracamy z wakacji. Rada Polityki Pieniężnej też wraca z wakacji. Jutro się zbierze, no i zdecyduje, co będzie dalej ze stopami procentowymi. Jakie są możliwości? O tym w wiadomościach Radia Złote. Przeboje o 16.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie i dlaczego ja?
3: Z okazji Światowego Dnia Urody jutro każdy będzie mógł dokończyć zdanie: jestem piękny jak...
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Jest 8 września, mamy wtorek. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi Dorota Wartecka.
5: Jeszcze w tym tygodniu polskie wojsko będzie testować rodzime drony. Andrzej Poczobut zgodnie z zapowiedziami wrócił na Białoruś. Liga Mistrzów bez polskich klubów, ale z polskimi zawodnikami. Polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu rozpocznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a później także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
6: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, o których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
5: Testowane drony nie będą uzbrojone, a o prowadzonych ćwiczeniach mają informować alerty RCB. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Zapowiadał to wielokrotnie po odzyskaniu wolności, na przykład w maju podczas wizyty w parlamencie.
7: Czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie. No posłuchajcie, czemuś to wypuścili i ułaskawili, prawda? Czemuś oddali ten paszport i czemuś powiedzieli, że będę mógł wrócić.
5: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia po 5 latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Po wakacjach zbiera się jutro Rada Polityki Pieniężnej i zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi, patrząc na ceny ropy, ceny paliw i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
8: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
5: A podwyżka stóp procentowych oznaczałaby oczywiście wzrost rat kredytów. Rusza sezon zasadniczy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś w planach m.in. wielki hit Real Madryt, Inter Mediolan. Polskich klubów nie ma, ale czy nie ma Polaków, to sprawdzał Mateusz Stanicki.
9: Są i jednego z nich zobaczymy już dzisiaj wieczorem. W klubie z Włoch gra bowiem nasz reprezentant Piotr Zieliński. Najwięcej Polaków jest jednak w FC Porto. Tam mamy Jakuba Kiwiora, Jana Bednarka i Oskara Pietuszewskiego. W pierwszym meczu na boisku zaprezentuje się jednak tylko Kiwior. Dwóch naszych graczy jest w Slavii Praga. To Oskar Kubiak i Wiktor Nowak. Do tego Matty Cash z Aston Villi, Jakub Moder z Feyenoordu Rotterdam, Tymoteusz Puchacz z Sabah Baku, czy rezerwowy bramkarz Barcelony Wojciech Szczęsny. We francuskim Lens gra Michał Skuraś, gdzie występuje jeszcze Mike Nawrocki, ale ten kilka dni temu doznał paskudnej kontuzji i czeka go kilka miesięcy bez grania.
5: A dzisiejsze mecze o 18:45 i 21:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
10: Ewelina Walczak. Zaczynamy teatralnym akcentem. Jutro Teatr Szóste Piętro zaprasza na spektakl Art. Na jednej scenie spotyka się prawdziwie gwiazdorskie trio Borys Szyc, Janusz Habior i Michał Żebrowski, którzy w błyskotliwej, pełnej humoru komedii pokazują, jak dyskusja o kupionym za gigantyczne pieniądze minimalistycznym obrazie potrafi zagrozić wieloletniej przyjaźni. Filmowym szlakiem przenosimy się do warszawskiego kina Helios, gdzie możecie z kolei sprawdzić poruszający film Drogi 500 mil. Szczera, brytyjska opowieść o dwóch nastoletnich braciach, którzy uciekają z rozpadającego się domu na dzikie wybrzeża Irlandii do dziadka. Muzycznym akcentem zbliża się wielkimi krokami Wielkie Święto na Pradze. W najbliższy piątek Sinfonia Varsovia hucznie otwiera swoją odnowioną siedzibę. W programie darmowe koncerty, a także symfoniczna wersja utworu Davida Bowiego Warszawa.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
4: W rejonie Zatoki Gdańskiej dzisiaj 22 stopnie, cieplej na Mazurach 23 stopnie, tyle na Suwalszczyźnie, na terenach podgórskich Karpat 27 w centrum i 30 na południowym zachodzie. Pod wieczór na Pomorzu miejscami może przelotnie popadać.

sól na grządce z pomidorami? No, ja wiem, że brzmi to jak nonsens, ale dzięki niej pomidory będą słodsze, a szkodniki będą się trzymać z dala. Wystarczy przestrzegać jednej zasady, o której powiem wam o 16:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

3,5 miliarda dolarów. Według raportu Forbesa za zeszły rok Michael Jackson pozostaje najlepiej zarabiającą, nieżyjącą gwiazdą w historii. Następny jest Elvis Presley z marnym wynikiem zaledwie 1 miliarda 200 milionów dolarów. No tak, kochani, może i zarabiają, ale czy ktoś chciałby się z nimi zamienić?

0: Pomidory z solą na chlebku z masełkiem. Poezja, prawda? Ale dzisiaj będzie owszem o soli, tyle że sypanej pod pomidorki. Po co posypywać nią grządki? Posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Sól to doskonały zamiennik drogich nawozów, dostarczający niezbędnych składników odżywczych, które sprzyjają silnemu wzrostowi i obfitym plonom. Jest bezpieczna i łatwo dostępna. Roztwór soli pomaga w tworzeniu większej liczby pąków owocowych, a prawidłowo użyta zwiększa zawartość cukru w owocach, czyniąc je jeszcze smaczniejszymi. Sól jest również skutecznym, naturalnym środkiem odstraszającym szkodniki. Przygotuj roztwór soli, mieszając jedną łyżkę stołową w 10 litrach wody. Podlewaj pomidory tym roztworem raz na 10 dni. Zawsze upewnij się, że sól jest dobrze rozpuszczona w wodzie. Stężona sól może uszkodzić rośliny. Do sporządzenia roztworu soli używaj wody o temperaturze pokojowej. Zimna może wywołać szok u roślin, prowadząc do stresu i zahamowania wzrostu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja.
3: Złote Przeboje w drodze.
4: Dziś w większości regionów słonecznie, nawet bardzo ładnie i nawet miejscami upalnie. W południowej części kraju, w centrum do 28, na południu i południowym zachodzie powyżej 30. Jutro możliwe burze i silny wiatr. Jest też alert przed upałem, który będzie obowiązywał w kilku regionach na południu do jutra do 18. Na S8 uwaga, między węzłami Oleśnica Zachód, Oleśnica Północ. Zderzenie busa z ciężarówką i zablokowane dwa pasy w stronę Wrocławia.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

Jej tata pracował na stacji benzynowej, mama była gospodynią domową, a ona zażywała kokainę jako środek hamujący apetyt. Belinda Carlisle była pod taką presją idealnej sylwetki w showbiznesie lat 80. Na szczęście deklaruje, że jest już dużo bardziej w zgodzie ze samą sobą.

0: Tu Princess, Spin Doctors i Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17:00 tylko sprawdzone wiadomości. Dorota, o czym będziemy mówić?
1: Rachunki za ogrzewanie tej zimy mogą dość mocno pójść w górę. Z jakiego powodu i jak bardzo możliwe są te podwyżki? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17:00.

0: Tu Radio Złote Przeboje we wtorek, jest 8 września. Posłuchajmy wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
1: Ceny gazu i ogrzewania mogą tej zimy przynieść dotkliwe podwyżki. Jest wyrok w sprawie myśliwego, który śmiertelnie postrzelił żołnierza. Sekretne życie pszczół można śledzić dzięki Politechnice Poznańskiej. To nie ceny prądu, ale ceny gazu i ogrzewania mogą nadchodzącej zimy najbardziej ciążyć rachunkom za energię, ostrzegają eksperci. Po poprzedniej ostrej zimie europejskie magazyny gazu są wypełnione w połowie. Na świecie trwa konkurencja o surowiec z Bliskiego Wschodu i z tego powodu tuż przed sezonem grzewczym ceny gazu mocno idą w górę, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
2: Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 2023 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę.
1: A agencja Reutera już ostrzega przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Na 2 lata i 10 miesięcy więzienia skazał sąd w Szczecinie myśliwego, który śmiertelnie postrzelił żołnierza. Do tragedii doszło w 2023 roku na terenie pasa ćwiczeń taktycznych Krzekowo w Szczecinie. Pomocnik myśliwego usłyszał wyrok roku i 3 miesięcy więzienia. Mężczyźni przyjechali na teren pasa ćwiczeń odławiać dziki. Żaden z nich nie miał na to pozwolenia. Po tym, gdy przekonany, że celuje do dzika, strzelił do żołnierza, myśliwy razem z pomocnikiem gwałtownie ruszył w stronę, bramy wjazdowej. Wyrok nie jest prawomocny.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Więcej firm planuje rekrutację niż zwolnienia w najbliższych miesiącach. O zatrudnieniu nowych pracowników myśli blisko 1/3 przedsiębiorstw. 15% ma w planach redukcję etatów. Na najwięcej ofert pracy mogą liczyć kandydaci w branży budownictwo i nieruchomości, przemysł, a także handel i logistyka. 24-godzinny strajk transportu publicznego zaplanowany jest na jutro w całej Holandii. Staną pociągi, autobusy, tramwaje oraz metro. Wyjątkiem będzie minimalne połączenie kolejowe Amsterdam, lotnisko Schiphol, obsługiwane 4 razy na godzinę. Związki zawodowe protestują przeciwko cięciom w świadczeniach dla bezrobotnych i osób niezdolnych do pracy. Politechnika Poznańska prowadzi wyjątkowy projekt badawczy na temat pszczół. W tym celu na dachu jednego z budynków stanęły ule, a w ich środku naukowcy zamontowali czujniki, kamery i mikrofony.
4: Mamy tutaj 3 ule. Co za tym idzie, mamy 3 rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast 3. rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
1: Jak przyznaje Marcin Skrzyszewski z Politechniki, na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. Transmisję można oglądać na stronie Pasieka Przyszłości Politechniki Poznańskiej.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Słonecznie i pogodnie, ale pod wieczór na Pomorzu już pojawią się chmury, z których może trochę popadać. 22 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach i na Suwalszczyźnie, do 30 na południowym zachodzie. Witajcie zapracowani. Jeśli nie mieliście za wiele czasu na największe przeboje lat 80. i 90. dotychczas, to nie ma się co przejmować. Mam dla was same perełki. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Posłuchajcie.

0: is... Ka-ching!
1: Same absolutnie wyjątkowe i nieprzypadkowe złote przeboje mam dla was, dlatego teraz...
2: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Zespół Heart, legenda, która może nigdy by nie powstała, gdyby nie fakt, że Ann Wilson, jedna z sióstr, które tworzyły grupę, została zwolniona z KFC. Jak potem wspominała w wywiadach, w ramach wdzięczności za to zwolnienie rozważała nawet wysłanie platynowej płyty pułkownikowi Sandersowi, symbolowi restauracji. Mało tego, kto wie, czy gdyby nie ten fakt właśnie, to siostry w ogóle może nie zostałyby współwłaścicielkami studia nagraniowego w Seattle, w którym nagrywali Soundgarden, R.E.M., Nirvana, Neil Young, Johnny Cash i Pearl Jam. No jak legenda, to legenda. Zespół Heart.
2: Gramy z naszej oryginalnej kasety.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
1: Doradzimy, na co zwrócić uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
2: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

Robota nie zając. Miejcie zawsze gdzieś z tyłu głowy albo głęboko w sercu tę zasadę. No i pamiętajcie o tym, taką właśnie zabawę mamy również na naszej antenie. Gosia Kościelniak codziennie między 10 a 14 proponuje rozmowy w pracy o pracy, raczej z przymrużeniem oka, a przy okazji w ramach wdzięczności ma dla was fioletowy kubek z jesiennej kolekcji Radia Złote Przeboje. Jutro po 10 Gosia Kościelniak i nasza zabawa Robota nie zając.

0: Polskim, Śląskim, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Alerty do jutra do 18. Na A4 między węzłami Przeworsk-Jarosław. Zderzenie lawety z cysterną. Po tej kolizji utrudnienia w ruchu.
1: Twoje radio, złote przeboje.

0: In the Heat of the Night i Sandra we własnej osobie w Radiu Złote Przeboje, w którym pojawia się teraz we własnej osobie Tomek Brel. Matko Boska, ile ty masz wspaniałości, Tomek?
1: Oj tak. A propos Sandry, to być może po godzinie 18 słówko z nią zamienimy, bo kiedyś, pamiętam, opowiedziała mi niezwykłą historię, ale o tym po godzinie 18. No zresztą, tak jak powiedziałeś, niespodzianek będzie dzisiaj bez liku.
0: No, to wdech, wydech, pora wrzucić na luz i posłuchać doskonałej muzyki i nastawić się na niespodzianki.

0: Missing You, czyli Brakuje mi Ciebie, śpiewała Tina Turner. No i to samo moglibyśmy chyba zaśpiewać jej. Bardzo nam brakuje Tiny. Za chwilę 18 w Radiu Złote Przeboje, za moment cała muzyka, wcześniej wiadomości sportowe. Zerkniemy też do prognoz. Pogoda, no, nie rozczarowuje. Powiem tylko tyle na razie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Wtorkowy wieczór przed nami, 18:00 właśnie minęła, a to oznacza, że pora na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
5: Sport w 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Rusza piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsza kolejka fazy ligowej jest rozłożona wyjątkowo na 3 dni, a każdego z nich czeka nas po 6 meczów. Już dziś wieczorem pierwsze starcie gigantów. Real Madryt podejmie Inter. Ciekawie może być również w Porto, gdzie Jakub Kiwior i spółka zmierzą się z Manchesterem City. Pozostali dwaj Polacy nie zagrają. Jan Bednarek pauzuje za kartki, a Oskar Pietuszewski jest kontuzjowany. Czas na ćwierćfinały US Open. Pierwszy już trwa. Liderka rankingu Arena Sabalenka walczy z triumfatorką Wimbledonu, czeszką Lindą Noskową. W nocy amerykański pojedynek między Jessicą Pegulą i Emmą Navarro.
5: Pogoda.
4: W nocy na południu i południowym wschodzie bezchmurnie, przelotne opady deszczu mogą pojawić się na północy i zachodzie. Od 13 stopni na wschodzie, przez 16 w centrum do 18 na zachodzie. Jutro najładniej na południowym wschodzie, gdzie indziej nieco więcej chmur, a na Warmii, Mazurach, na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, przez 28 w centrum do 31 na południu i południowym wschodzie. 31 stopni. Teraz pewnie ktoś zapyta, czy lato faktycznie się skończyło. No formalnie, jeszcze nie, formalnie lato trwa. Pamiętam, jak to w ostatnie wakacje sprawdzaliśmy i porównywaliśmy temperaturę u nas i w gorącym Rio de Janeiro. No i wtedy okazało się, że u nas było nieco cieplej. No to dobrze, teraz przeniesiemy się właśnie tam. Samba de Janeiro, Bellini w Radiu Złote Przeboje. Zaczynamy całą muzykę. Tomek Brel, witajcie, zapraszamy.

Pięknie, Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj na pewno w programie Cała Muzyka będę miał dla Was kilka niespodzianek. Między innymi muzyczne spotkanie z gigantem sceny, czyli Rodem Stewartem. Tak, już za chwilę słówko zamienimy, no bo niedawno udało nam się porozmawiać. I Rod Stewart opowiedział mi kilka niezwykłych historii. To za kilka minut, no a teraz przeniesiemy się muzycznie do połowy lat 80. Zespół Tilt. Tak swoją drogą to z Tomkiem Lipińskim kiedyś, pamiętam, rozmawiałem na temat początków muzycznych. No i okazało się, że doskonale je pamięta. Willa w Sopocie, wakacje, wpadli na imprezę, no i okazało się, że na miejscu jest perkusja i gitara. I to był pierwszy raz, kiedy Tomek Lipiński zagrał na gitarze. Tilt już teraz.

0: Sinead O'Connor w Radiu Złote Przeboje. Mimo, że to piosenka Prince'a, no to jednak Sinead O'Connor zrobiła swoje i rozbiła bank. Za chwilę Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje. Rod Stewart, czyli artysta, który mimo upływu lat wciąż porywa tłumy i wciąż potrafi zaskakiwać. Pamiętam, jak to w trakcie ostatniego koncertu w Krakowie postanowił się wybrać na zakupy. No i jak to zwykle bywa, został wypatrzony i zdjęcia z jego wizyty w owym sklepie wylądowały w internecie. Co może być dowodem na to, że jeżeli jesteś Rodem Stewartem, no to samemu na zakupy w obcym mieście chodzić nie należy. Z Rodem Stewartem jakiś czas temu udało nam się porozmawiać. Zapytałem go, z czego jest najbardziej dumny jako artysta. No i okazało się, że jest człowiekiem spełnionym.
1: Jako artysta najbardziej jestem dumny z moich ostatnich piosenek. Autorskie albumy bardzo mi się udały. Jestem z tego bardzo dumny. Podobnie jak z tego, że ciągle daję radę i mam energię robić dobre koncerty.
0: Rod Stewart, no to słuchamy. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Mafia i Andrzej Piaseczny. Andrzej Piaseczny, który wraz z kolegami z zespołu Mafia przecierali niełatwe szlaki w polskim showbiznesie. W związku z tym okresem Andrzej Piaseczny pamięta kilka niezwykłych historii, choćby nagrywanie pierwszej płyty, jak to koledzy z zespołu zastawili obrączki ślubne w Lombardzie, żeby mogli tę płytę w ogóle dokończyć. Wtorkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Gabriel Fleszar i Bonnie Tyler.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Ponad 20 stopni na Pomorzu, nad samym morzem, 28 w centrum, do 30 kilku w południowych regionach. Alert przed upałem do jutra. Jutro natomiast oprócz tej ładnej pogody również deszcz i burze. Jeszcze przez jakiś czas utrudnienia mogą potrwać na krajowej 31. To zachodniopomorskie między Widuchową a Chojną na 48 kilometrze. Dwie osobówki zderzyły się w tym miejscu. Utrudnienia mogą być nadal w obu kierunkach.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Kolejna wielka nieobecna, czyli Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. Wtorkowa cała muzyka, za chwilę Gabriel Fleszar i Kroplą Deszczu, czyli wielki przebój końca lat 90. No, kiedyś pamiętam, zastanawialiśmy się z Gabrielem Fleszarem, co by było, gdyby zaczynał kilka lat później. Jedno jest pewne, gdyby internet w naszym kraju był wtedy na nieco innym etapie rozwoju, no to historia tej piosenki mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej.
1: Myślę, że Kropla miałaby dzisiaj kilkadziesiąt milionów osłon, a nie te 11 prawie, co tam ma. W sumie jakby to pozbierać, to ponad. Ale nie żałuję tego. To były świetne czasy, a w ogóle ta dekada lat 90. była bardzo, bardzo dobrą dekadą dla polskiej muzyki, szczególnie dla polskiej muzyki rockowej. To były naprawdę bardzo dobre lata dla polskiej muzyki, mimo tego, że tej sieci jeszcze wtedy nie było. Znaczy ona była zaczynała się pod koniec lat 90., ale była w powijakach. No, nie wiem, być może niektórzy słuchacze pamiętają, że połączenie typu 128 kilobitów na sekundę to było to maksymalne. Prawda? Filmy się ściągało po dwa dni.
0: No właśnie, jak to z tą popularnością było przed laty? Kilka niezwykłych historii od Gabriela Fleszara jeszcze dzisiaj się na pewno pojawi.

0: Lionel Richie, a wcześniej Gabriel Fleischer, który w latach 90. zrobił oszałamiającą karierę. Czy ta popularność go wtedy męczyła? No, obiecałem, że porozmawiamy na ten temat.
1: Taka duża popularność potrafi być męcząca. Widziałem u niektórych swoich znajomych z tamtego okresu takie zjawisko zmęczenia popularnością. Ja byłem na tyle dojrzały według mnie, kiedy mnie to spotkało, mimo tego, że miałem 19 lat w sumie, ale byłem już na tyle rozwinięty wewnętrznie, że z góry wiedziałem, że nie chcę, żeby ta sytuacja powodowała mnie dyskomfortu psychicznego. Wchodzę do knajpy, patrzę, paręnaście głów, coś tam zaczyna szeptać, pokazywać sobie w moją stronę, ale mówię, dlaczego to ma psuć moje samopoczucie? Także potrafiłem się tak jakby oddzielić taką grubą kreską od tego dyskomfortu ewentualnie, który mogłoby to powodować, a zresztą tłumaczyłem to sobie, ej, no to jest kilka sekund dla kogoś na zrobienie zdjęcia, na podpisanie kartki.
0: Ale było też kilka historii mrożących krew w żyłach.
1: Pamiętam, w jakimś dużym sklepie muzycznym nagle tłum sforsował barierki, z ochroniarzami uciekaliśmy pomiędzy półkami i tak dalej, jakimś tylnym wejściem mnie wyprowadzano. Jeszcze pamiętam, że wbiegając wtedy do busa, niestety zapomniałem schylić głowy i mocno rąbnąłem się w czoło. Ta popularność była duża, ta rozpoznawalność była duża, natomiast zawsze traktowałem to jako coś fajnego, jako coś miłego i mówię, nigdy nie pozwalałem, żeby to wpływało negatywnie na mój nastrój.
0: No dobrze, z lat 90. wracamy do otaczającej nas rzeczywistości. Po 19:00 coś dla fanów Beaty Kozidrak na pewno się znajdzie. Teraz Jermaine Jackson i Pia Zadora.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Właśnie minęła 19, wtorkowy wieczór. Przed nami tu radio Złote Przeboje. Za chwilę sprawdzimy pogodę, a teraz czas na wiadomości sportowe.
1: Sport w 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ruszył nowy sezon piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mamy w nim swoją jedenastkę, ale nie mamy swojego zespołu, bo Lech Poznań i Górnik Zabrze poległy w eliminacjach. Mati Kesz, Oskar Pietuszewski i Jakub Moder są kontuzjowani, a Jan Bednarek pauzuje za kartki, ale dziś powinniśmy zobaczyć Piotra Zielińskiego, bo jego Inter zagra w Madrycie z Realem i Jakuba Kiwiora w starciu FC Porto z Manchesterem City. Pozostali Polacy w tym sezonie Champions League to Michał Skóraś w Lons, Tymoteusz Puchacz w Sałach Baku, Oskar Kubiak i Wiktor Nowak w Slavii Praga i oczywiście Wojciech Szczęsny w Barcelonie. Tom Brennan był dziś najszybszy na 16. etapie wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem pozostał Hiszpan Enric Mas.
1: Pogoda.
5: Jutro najładniej będzie na południowym wschodzie, gdzie indziej nieco więcej chmur, a na Warmii, Mazurach, Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku przelotny deszcz i burze. Na termometrach 17 stopni na Pomorzu, 28 w centrum, 31 na południu. W nocy na południu i południowym wschodzie bezchmurnie, przelotny deszcz może pojawić się na północy i zachodzie. 13 stopni na wschodzie, 16 w centrum, 18 na zachodzie. Powiem szczerze, te 31 stopni, które jutro będą na południu i południowym wschodzie, bardzo mi się podoba. Gorąco, jeżeli chodzi o muzyczne sprawy, za chwilę Marek Kościkiewicz i Artur Gadowski i pewna bardzo niezwykła piosenka. No a teraz maleńka wzrostem, w końcu liczy sobie nieco ponad 1,50 m, ale wielka głosem Shakira w Radiu Złote Przeboje.

0: Marek Kościkiewicz i Artur Gadowski w Radiu Złote Przeboje i piosenka bardzo niezwykła. No bo Artur Gadowski opowiadał, jak to Marek Kościkiewicz do niego zadzwonił i przyznał, że ma napisaną piosenkę i Artur Gadowski jest jedynym polskim wokalistą, którego widzi w roli śpiewającego.
1: Skoro jestem jedyny, to nic na to nie poradzę. No i następnego dnia, dosłownie następnego dnia byłem już w studio i nagrywaliśmy piosenkę. Z tym napisaniem to okazało się, że tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.
0: Nasza zresztą też. Wtorkowy wieczór w programie Cała Muzyka, Sissy Catch za moment, teraz Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje.

0: Fantastyczna CC Catch w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę zespół The Soul. Panie poznały się, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, w musicalu Metro. Musicalu, który był kuźnią kadr polskiego show biznesu. No bo jak wiemy doskonale, w Metrze zobaczyć można było m.in. Edytę Górniak, Dodę czy też Roberta Janowskiego, który znalazł się tam praktycznie z dnia na dzień. Po prostu poszedł na casting.
1: Wiesz co, tak było, ale każdy mógł iść do Metra, Było ogłoszenie, były przesłuchania, poszedłem i się dostałem tam. Zresztą byłem wtedy lekarzem weterynarii, normalnie zdjąłem kitel, powiesiłem o 16, bo to były ostatnie dni przesłuchań. Zobaczyłem w telewizji szefie jakieś przesłuchanie do musicalu i idę, bo wie pan, zawsze lubiłem śpiewać, a idź. Poszedłem i już nie wróciłem, to był ostatni mój dzień w lecznicy w Piasecznie jako lekarz weterynarii. Oni powiedzieli, że tak, od razu. To Kłosa głównie, tam mu zaśpiewałem Budkę Suflera. Uderzył deszcz, wybuchła noc, tej pierwszej płyty. I im się to spodobało. No i tak już zostałem, nie wiedziałem, że na 8 lat. A się lubię przywiązywać do miejsc chyba, tak sobie teraz patrzę na swój życiorys. Tam 8 albo 9 lat przetańczyliśmy, prześpiewaliśmy w tym Metrze.
0: No dobrze, tyle Robert Janowski. Teraz obiecane panie z zespołu Desu. Życie cudem jest.

0: Takie muzyczne spotkania zdarzają się raz na dekadę albo i rzadziej. David Bowie i Pat Metheny w radiu Złote Przeboje. Za chwilę najbardziej tajemnicza Alicja Świata, czyli zespół Smokey. Przy okazji sprawdzimy, o co w tej piosence chodzi, bo jak się okazuje, to wcale nie jest taka prosta sprawa ją rozszyfrować.
1: To jest radio Złote Przeboje.

Ależ pięknie Smokey i najsłynniejsza Alicja świata. Kiedyś zacząłem się wczytywać w tekst tej piosenki, no i powiem szczerze, w połowie prawie się poddałem. No bo tak, piosenka o miłości, jak to zwykle bywa, nieodwzajemnionej i niewyznanej nawet. Więc tak, on dowiaduje się od swojej znajomej Sally, że ich sąsiadka Alice postanawia się wyprowadzić. No i to jest dla niego szok i koniec świata, no bo prawie od ćwierć wieku podkochiwał się w Alicji, chociaż nigdy jej tego nie powiedział. No i nie pociesza go nawet fakt, że z kolei w nim od 25 lat podkochiwała się Sally. Jak to z miłością bywa, strasznie to skomplikowane. Teraz będzie zdecydowanie prościej jednak. Beata Koźdrak, za chwilę będę miał bardzo dobre wiadomości dla fanów.

0: Donna Summer w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Beata Kozidrak. No, wielkimi krokami zbliża się kolejny koncert. Ostatni wieczór lata, Beata Kozidrak na scenie, Unplugged. Co ciekawe, kiedyś rozmawialiśmy na temat koncertowania z Beatą Kozidrak. No i Beata Kozidrak powiedziała, że nie tylko na scenie, ale i w życiu jedna rzecz jest najważniejsza.
1: Powiem tak, najważniejszy jest taki optymizm, który ma się w sobie. Ja myślę, że taki optymizm generalnie mam, oprócz jakichś paru dni słabych w miesiącu, to taki optymizm sobie posiadam i jeśli już nie czuję siły, to wystarczy mi koncert i nabieram takiej energii, taką energię dostaję od swojej publiczności, że naprawdę spokojnie.
0: A tak swoją drogą Beata Kozidrak na scenie jest tak długo, że niektórzy już zdążyli zapomnieć, że pojawiła się na przykład w filmie. To była, o ile dobrze pamiętam, trzecia część przygód pana Kleksa i Beata Kozidrak swój udział pamięta do dzisiaj.
1: Dla mnie to była kolejna przygoda. Ja jestem po prostu otwarta na takie muzyczne wyzwania i nowe przygody. Wiem tylko jedno, że kazali nam przyjść bardzo wcześnie, nałożyliśmy makijaż, a właściwie próby były dużo... Próby, czy w ogóle sam występ, nagranie było dużo, dużo później. Było bardzo gorąco i ja sobie pomyślałam, no kurczę, Beata, twój zawód to jest naprawdę fajny. Ja wiem, o co chodzi. Mam koncert o godzinie 20, szykuję się wcześniej, wychodzę, a tutaj od rana po prostu w pełnym makijażu. No to nie pozazdrościłam aktorom.
0: Beata Kozidrak, pięknie. Coś mi się wydaje, że bilety na koncert Unplugged, który zbliża się wielkimi krokami, jeszcze na pewno w Radiu Złote Przeboje się znajdą. Warto nas słuchać uważnie. Teraz

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Przed nami strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce jedna z najznamienitszych postaci polskiego rock'n'rolla. W jakich zespołach grał Jan Borysewicz? Wiemy. W jakich mógłby grać? Tego dowiecie się jeszcze dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce, a jest kilka niespodzianek. Zostańcie z nami. Jan Borysewicz. Dzisiaj jakiego nie znaliście.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artysta, bez którego trudno sobie wyobrazić polski show biznes. Kiedy zaczyna grać na gitarze, od razu wiadomo, że to on. Jan Borysewicz.
2: Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr.
1: I w co trudno uwierzyć, Jan Borysewicz miał być perkusistą.
3: Tak, ja zacząłem od perkusji i byłem kiedyś na takich warsztatach w Chodzieży, warsztatach jazzowych, i tam dostałem propozycję grania w ogóle i zostałem wybrany jako jeden z najlepszych perkusistów, młodych takich bębniarzy. Tam było około 16 perkusistów. I zapowiadałem się na bardzo dobrego perkusistę, i to jazzowego, wiesz co. Ja potem się zakochałem, to było, wiesz, ja byłem bardzo młody, bo to 14-15 lat, wiesz, no. Także, wiesz, ja się potem zakochałem w gitarze, no już tej gitary nie odstawiłem, ale perkusję, wiesz, no, perkusja, instrumentu się nie da zapomnieć, to jest tak samo jak, wiesz, z jazdą na rowerze, czy na łyżwach, i prawda, jak się jako dziecko jeździło, wiesz, no, śmigało się po lodzie, to tak samo, wiesz, no, jest z tym instrumentem. Teraz myślę, że byłoby mi trochę ciężej, ale wtedy jak zakładałem kapelę, to troszeczkę posuwałem na tych bębnach.
1: A jeżeli chodzi o naukę gry na gitarze, no to zaczęło się klasycznie.
4: Mój brat, starszy o 2 lata, nauczył mnie grać Dom wschodzącego słońca. Chyba wszyscy wtedy zaczynali na gitarze grać ten utwór. No i tak mnie gitara pochłonęła, że 8-10 godzin dziennie już po prostu, wiesz, przez kilka lat, no, byłem jakby w amoku w ogóle z tą gitarą.
1: Zaczęło się, jak słyszymy, klasycznie, dawno, dawno temu. No i muzyczna przygoda z gitarą trwa już przez kilka dekad. Czy Jan Borysewicz widzi samego siebie na scenie obchodzącego 50-lecie?
4: Nie wyobrażałem sobie, że w ogóle będziemy 30 obchodzili, więc wiesz, no to ja już nic nie mówię, bo ostatnio w wywiadzie mi ktoś powiedział, że kiedyś powiedziałem, że absolutnie proszę mi nie mówić o takich rocznicach, 30 lat, 20 to już był dla mnie kosmos wtedy. Także wiesz, to trudno powiedzieć, no. Ja myślę, że to też nie można sobie założyć, że będę grał do 70, że wiesz, do 70 czy 80 roku życia, prawda? Nie da się tego założyć, no. My się na tyle dobrze czujemy po prostu ze sobą, że muzycznie, że uważam, że jeszcze jest wiele lat przed nami i wiesz, i nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Wydaje mi się, że takie, że każda następna płyta będzie pokazywała, że zespół jest naprawdę w świetnej formie. Zresztą no, koncerty o tym świadczą, które naprawdę są bardzo dobre opinie, że koncerty zespołu Lady Punk są naprawdę wspaniałe.
1: Jan Borysewicz dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Podróż przez kilkadziesiąt lat na scenie. Początki, jak słyszeliśmy, to była ciężka praca po kilka godzin z instrumentem. Ale prócz ciężkiej pracy, jak zwykle w każdej karierze, ważny jest też pierwiastek szczęścia. A tego nie brakowało. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że Jan Borysewicz mieszkał niedaleko od Adama Labogi, legendarnego polskiego producenta wzmacniaczy gitarowych.
3: Z Adamem była niesamowita historia. Faktycznie, ja mieszkałem bardzo blisko. Adam mi bardzo pomógł, bo w tamtych czasach było bardzo trudno o jakikolwiek wzmacniacz. Pamiętam, że pierwszą kolumnę głośnikową to kupiłem od Adama. Znaczy, w zasadzie to kupił mój wujek i ojciec. Oni się złożyli, ale dopiero w momencie, bo pierwszą gitarę, która wylądowała na głowie mojego kolegi na Sempolnie, mój ojciec właśnie wyrwał mu gitarę i wylądowała na jego głowie ta gitara, to był przeciwny, mój ojciec, bardzo muzykowaniu, tak, zwłaszcza, że sam był muzykiem, grał w zespole jazzowym na perkusji, na akordeonie, natomiast to była taka sytuacja, że jak oni mnie zobaczyli w telewizji, we wrocławskiej telewizji, jak występowałem z zespołem Super Pact, no to wtedy z wujkiem się złożyli i zakupili mi tą kolumnę od Labogi, potem dostałem od Adama wzmacniacz i tak dalej, tak kroczek po kroczku i zacząłem sobie jakby pracować, ale tak, z Adamem była to mi bardzo przyspieszyło jakby moje granie, tak, bo wtedy nic nie można było kupić, absolutnie nic.

0: dole, gdzieś w mroku.
1: Jan Borysewicz dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Jeden z czołowych polskich, a może nawet i światowych gitarzystów. Sukces to przede wszystkim talent i ciężka praca. Poświęcenie niemal wszystkiego. Jan Borysewicz kiedyś w jednym z wywiadów opowiadał, że zdarzało mu się nocować w piwnicy w czasach, kiedy grał z zespołem Apokalipsa. Punktem przełomowym być może była współpraca z zespołem Budka Suflera, kiedy dostał klucze do studia i mógł grać, ile dusza zapragnie.
2: To było coś niesamowitego. Ja przez to, dzięki temu najbardziej wspominam ten okres z Budką, ponieważ ja tam jakby dostałem takiego szlifu muzyka sesyjnego, czyli ja mogłem sobie zostawać w nocy, wchodziłem do studia w Lublinie i nagrywałem sobie, wiesz, sam solóweczki, sprawdzałem, czy one dobrze brzmią, wiesz, ustawiałem sobie brzmienia i tym sposobem naprawdę bardzo szybko szedłem do przodu, jeżeli chodzi właśnie o granie studyjne. To był dla mnie bardzo dobry okres, ale chyba taki najbardziej to chyba odczułem, wiesz, kiedy, jak, nawet nie jak skomponowałem pierwszy utwór z Budką Suflera, Nie wisz nigdy kobiecie, tylko w momencie, kiedy odszedłem od Budki, to było naprawdę bardzo odważne z mojej strony, bo ja miałem naprawdę tam bardzo dobrze z Budką. I też nie wiedziałem, jak to się potoczy, ale wiedziałem, że zrobię, tak? Że zrobię zespół własny i wiedziałem, że to wszystko wyjdzie. Taką miałem gdzieś takie przekonanie. I chyba pierwszy taki moment, jak wziąłem taśmę z nagraniem Mała Lady Punk i dwa tygodnie później ten utwór już latał w stacjach radiowych i był na listach przebojów. I chyba to był taki moment, że powiedziałem, ty Jan, no zrobiłeś to. No. To miałem taką totalną satysfakcję, wiesz, że jednak ta wiara, wiesz, moja wygrała z tym lękiem, który po prostu był we mnie, wiesz, odchodząc od Budki Suflera. Bo też mogło nic nie wyjść, prawda? Ale tutaj ja mówię, ja wierzyłem, ja wiedziałem, my nie zagraliśmy ani jednego koncertu z Lady Punk. Mało tego, to jeszcze Lady Punk to był Andrzej Mogilnicki i ja i utwór w stacjach radiowych Mała Lady Punk, a nie było zespołu. Także tak to się zaczęło. Myśmy dopiero później robili, wiesz, zespół, żeby móc wyjechać już na jakąś tam mini trasę. No z tej mini trasy wiadomo, co się stało. Ale to był taki moment przełomowy, kiedy mówię, wow, no to jest coś.
1: Dzisiaj niezwykła gitarowa podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Jan Borysewicz, Pewnego razu w muzyce, nasza historia, nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła gitarowa podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Jan Borsewicz, czyli jeden z najlepszych polskich, a może nawet i światowych gitarzystów.
2: Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr.
1: Talent, ciężka praca i przede wszystkim determinacja zaowocowały karierą obfitującą w tyle niezwykłych przypadków, że można by nimi obdzielić pewnie kilkanaście gwiazd. Zespół Lady Punk, czyli ukochane dziecko Jana Borsewicza, jest na scenie już kilka dekad i zapewne tylko najstarsi fani pamiętają, że próbowali zrobić karierę za oceanem. Co ciekawe, Stany Zjednoczone, jak szybko ich uwiodły, tak niestety, a może na szczęście, szybko zmęczyły.
3: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Oni nam jakby chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, którzy po prostu chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już się robiło coś takiego jakby na totalną, zanosiło się na totalną zmianę zespołu. No, mi zupełnie o to nie chodziło. Ja wiedziałem, jaką ja chcę kapelę zrobić, wiedziałem, jaki to będzie zespół i jakiekolwiek zmiany w tym zespole po prostu ten zespół by pogrzebały. No i ja przynajmniej powiedziałem, że absolutnie nie będę chciał jakby tam wracać i robić kontynuować tego kontraktu.
1: Jan Borsewicz od początku doskonale wiedział, czego chce i pewnie niewiele osób zna historię, jak to na początku lat 90. zespół Red Hot Chili Peppers szukał gitarzysty. Była propozycja grania, ale Jan Borsewicz ową propozycję odrzucił.
3: Ja znam siebie, ja po prostu bym się źle czuł grając, wiesz, w zespole, który nie byłby od początku do końca moim zespołem, czyli coś, co ja sam mogę tworzyć, tak? To było dla mnie najważniejsze. Ja się też przez wiele lat bardzo rozwinąłem, wiesz, muzycznie i cały czas to robię i chcę to robić, tak? Mnie bardzo pasjonuje w ogóle robienie muzyki do filmów. Ja codziennie pracuję z instrumentem i cały czas odkrywam coś nowego. Ja naprawdę niewiele potrafię, umiem grać z tego, co bym chciał grać, tak? Więc cały czas jakby pre do przodu, ale spokojnie, kroczek po kroczku. Ja na wszystko mam czas.

0: gdzieś w mrok.
1: Wspominaliśmy już dzisiaj o odrzuconej propozycji od Red Hot Chili Peppers. Jak się okazuje, takich odrzuconych propozycji było nieco więcej. Kiedyś w jednym z wywiadów Jan Borysewicz opowiadał, jak to odrzucił propozycję od Alexisa Cornera. Jan Borysewicz stwierdził wtedy, że jest jeszcze na to za słaby.
2: Dzisiaj, powiem ci szczerze, przepraszam, dzisiaj bym pojechał na taką trasę z Alexisem Cornerem w ogóle w ciemno, wiesz? I to z wielką przyjemnością. Nawet szukam w tej chwili gitarę Gibsona złotego P90 z lat 50. Tak właśnie specjalnie do tego, żeby pograć trochę bluesowych rzeczy. I nawet gdzieś tam z tyłu głowy mam taką, chciałbym chyba taką płytę nagrać bluesową. Zebrać fajnych ludzi, muzyków takich, którzy się pasjonują muzyką bluesową i nagrać taką płytę. Także mówię, dzisiaj bym w ciemno po prostu teraz się ubrał i pojechał.
1: A skoro już o odrzuconych propozycjach mowa, to Jan Borysewicz odrzucił również kiedyś propozycję małego oszustwa. Historia, którą po latach opisuje w książce, polegała na tym, że do Jana Borysewicza zwrócił się z propozycją pewien człowiek. Propozycja dotyczyła nagrania, w cudzysłowie, niepublikowanych wcześniej utworów Jimiego Hendrixa. Pomijając już moralną ocenę całego przedsięwzięcia, czy Jan Borysewicz takiej propozycji nie poczytywał jako komplement?
2: Ale oczywiście, że tak. Ja wtedy dostałem od jednym z koncertów z Budką Suflera, ponieważ tam myśmy grali nie tak jak gra się w tej chwili, tak, że wyjeżdża się do Stanów i gra się dla Polonii, tak? Czy gramy w Niemczech, czy w różnych częściach Europy, czy na świecie. Natomiast my pojechaliśmy wtedy na trasę z menadżerami z Holandii i z Niemiec, w te dwa miejsca, do Holandii i do Niemiec, i graliśmy w klubach holenderskich albo w klubach niemieckich. No więc nikt nie znał tam repertuaru Budki Suflera, więc my graliśmy utwory Hendrixa, różnych tam wykonawców, prawda, zagranicznych, i ze dwa, trzy numery graliśmy Budki Suflera, bo tam trochę Polaków zawsze przychodziło, tak? Kilkanaście osób, no, na cały klub. No i po jednym z takich koncertów przyszedł do mnie człowiek, i artysta, jakiś malarz, który mnie zaprosił do siebie do domu. Wręczył mi taki wielki album Hendrixa z zapisem nutowym i z płytami w środku, i dał mi gitarę w prezencie, Ibaneza, która na tamte czasy kosztowała chyba 3000 marek zachodnich. I potem jak dostałem tą propozycję, no to oczywiście to, wiesz, no, ja byłem totalnie wzruszony, że ktoś mi coś takiego proponuje. No natomiast ja tak kocham Hendrixa, że ja bym się po prostu, wiesz, no w życiu nie zdobył na coś takiego, żeby podrabiać w ogóle, wiesz, no, jednego z najlepszych gitarzystów na świecie, tak?
1: Jan Borysewicz niezwykłą propozycję fałszowania Jimiego Hendrixa odrzucił, ale pewnie ktoś to zrobił.
2: Słuchaj, na 100% ktoś to pewnie zrobił, ponieważ ja nie znalazłem nigdy na przykład nowych wydań Hendrixa, na przykład słuchając ich, żebym wiedział na przykład, że to nie Hendrix gra, prawda, tylko ktoś inny, bo to ja bym wyczuł od razu, że ktoś inny gra, bo nie dałoby się go tak podrobić, wiesz, no. No, oczywiście można włączyć kaczkę i tam, wiesz, no, oczywiście trzeba mieć jakieś tam umiejętności gry na gitarze, ale on grał w tak specyficzny sposób i ustawiał sobie tak brzmienia gitary, że to było bardzo ciężkie do podrobienia. Natomiast, no, skoro ktoś mi coś takiego zaproponował, to na 100% ktoś to zrobił i oni to sprzedawali, ale już nie jakby tak publicznie, tylko gdzieś tam w takich, no, miejscach, żeby to się nie ukazało, wiesz, no, na taką szeroką skalę.
1: Dzisiaj, jak słyszycie, wieczór niezwykłych opowieści. Jan Borysewicz, pewnego razu w muzyce nasza historia jeszcze się nie kończy.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj jeden z najlepszych polskich, być może nawet światowych gitarzystów, Jan Borysewicz. Kilkadziesiąt lat na scenie, liczne zespoły i równie liczna kolekcja gitar, która całkiem niedawno zresztą w części trafiła na aukcję. Zaczynali w czasach, kiedy funkcjonowała jeszcze instytucja zwana cenzurą. Czy zespół Lady Punk miewał problemy?
2: Znaczy w sumie nam, powiem ci, że nam zabroniono tylko jednego utworu właśnie Dudu do lansowania i w mniej niż zero kazali zmienić miejsce, znaczy kazali, no powiedzieli, żeby zmienić, poradzili nam, prawda, żeby zmienić, bo tam było twoje miejsce w tym kraju, tłumaczy, żeby zmienić to w ogóle może na coś innego, prawda, no to Andrzej zmienił tam twoje miejsce na ziemi, tłumaczy, także wiesz, no ale to i tak wszyscy wiedzieli, bo byśmy się śmiali, bo to co to za zmiana, prawda, jak i tak wszyscy wiedzą. Nawet to fajniej brzmi, prawda, bo to tak za dosłownie wtedy, to też by było takie troszeczkę nie fair.
1: No, ale jak się okazuje, muzycy i zespoły w tamtych czasach prowadziły z cenzurą wyrafinowaną grę, o czym świadczy choćby piosenka Marchewkowe pole.
2: Marchewkowe pole, o ogrodzie miewam sny, to znaczy, wiesz, no, marchewkowe pole w ogrodzie, to znaczy, wiesz, no, o ojczyźnie miewam sny. Wiesz, także tam był taki przekaz, mało kto o tym wie, wiesz, i Andrzej Mogienicki, który napisał teksty, bardzo często przemycał w ogóle takie, wiesz, fajne ciekawostki, które wiesz, no, zostaną, wiesz, na zawsze gdzieś tam, prawda, w pamięci i nie wszystkie utwory jeszcze zostały rozszyfrowane w ogóle z jego tekstów.

0: koncertów niż jest dni w roku. Ile wynosi koncertowy rekord?
1: Myśmy zagrali chyba z 389 koncertów. To wychodziło tak, że graliśmy czasami po dwa, no nawet trzech koncertów to może nie. Ja pamiętam, że ja z Budką Suflera tak graliśmy, a to jeszcze przed Lady Punk to były zupełnie inne koncerty się grało. To tam były pchali zespoły w ogóle gdzie się dało po prostu. I myśmy grali po trzy koncerty. Już pamiętam, że wszyscy z nóg padali po prostu. Natomiast my grając te 300 ileś tam, 380 koncertów, to wydaje mi się, że my byliśmy w takim jakby szwungu, takim amoku, że chcieliśmy to robić po prostu, że myśmy nawet nie zauważali, że to jest dla nas ani męczące. Po prostu myśmy się cieszyli jak dzieciaki w ogóle. Także myśmy nawet nie mieli czasu, żeby zauważyć, czy my jesteśmy popularni, czy nie. Myśmy tylko to widzieli na koncertach, że gramy po prostu, że przychodzą ludzie. Natomiast, jak to się mówi, nie mieliśmy czasu, żeby nam szajba odbiła po prostu.
0: Czy po latach Jan Borysewicz woli większe koncerty, czy też koncerty kameralne? No bo w końcu to zupełnie inny rodzaj energii.
1: To wszystko zależy. Jak gramy dużo takich koncertów rockowych, wiesz, bardzo je lubimy. Natomiast jak gramy dużo takich koncertów, to już ja czasami pod koniec takiego sezonu właśnie koncertowego, to już bym najchętniej zjechał do jakiegoś klubu po prostu i zagrał dla małej ilości ludzi właśnie, bo wtedy jest fajniejszy kontakt, wiesz, znaczy może nie fajniejszy, bo ten kontakt na dużej scenie, wiesz, no to ktoś by musiał stanąć na scenie, no muzycy wiedzą o co mi chodzi po prostu, bo jeżeli się stoi na scenie i masz, wiesz, no tysiące ludzi przed sobą, no to nie jesteś w stanie jakby każdego ogarnąć, prawda, nawet przez cały koncert, przez dwie godziny. A taki koncert klubowy po prostu też daje dużą satysfakcję, wiesz, taki bliski kontakt z publicznością nam też bardzo odpowiada. I także lubimy każdy rodzaj koncertów. No i graliśmy koncerty i rockowe, akustyczne, graliśmy koncerty z orkiestrą symfoniczną, także i też płyta się właśnie z tego ukazała. No, robimy grać różnego typu koncert.
0: Jan Borysewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. A skoro o koncertowaniu mowa, to Sting zdaje się powiedział, że im mniejszy koncert, tym większa trema.
1: Tak, to jest tak, oczywiście. To człowiek się, mimo wszystko człowiek się chyba pewniej czuje, jak jest na dużej scenie, ale ja z kolei jestem przyzwyczajony właśnie na takiego grania. Ja zaczynałem zresztą w zespole Apokalipsa. Myśmy nie grali z kolei w tamtych czasach dużych imprez takich masowych z Irkiem Dudkiem, także to było takie granie rockowo-bluesowe i właśnie wtedy graliśmy takie klubowe granie. Ja już miałem jakby trochę wprawę do takiego, także dlatego ja czasami tęsknię do takich koncertów.
0: Dzisiaj koncertowych emocji na pewno nie zabraknie. Jan Borysewicz w naszym stałym cyklu pewnego razu w muzyce. Jan Borysewicz, który ma na koncie pewnie kilkadziesiąt tysięcy koncertów. Nasza opowieść jeszcze się nie kończy. Za kilka minut porozmawiamy o kobietach.
2: Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła opowieść, gitarowa historia, którą snuje Jan Borysewicz, jeden z najlepszych polskich, a może nawet i światowych gitarzystów. Można rzec, że całe życie Jana Borysewicza kręci się wokół gitary. Czy aby na pewno całe?
2: Mój świat się cały czas kręci wokół muzyki. Był taki moment na samym początku, przez jakieś 3 miesiące, że ja odstawiłem instrument i obiecałem sobie, że już więcej instrumentu do ręki nie wezmę. Także wiesz, no... I wiesz, jak wróciłem do instrumentu, to zauważyłem, że w zasadzie to jest coś takiego jedynego, co ciebie nigdy w życiu nie zdradzi, właśnie muzyka. I z tym się w zupełności zgadzam, bo kiedyś ktoś tak powiedział. Natomiast, tak jak mówię, no mój świat się kręci cały czas wokół muzyki i to się nie zmieni, no i oprócz tego rodzina, no, dzieciaki, które mam.
1: W swojej książce, którą napisał Marcin Prokop, wywiad Rzeka z Janem Borysewiczem, Jan Borysewicz wspomina o płci pięknej. Pada bardzo ładne określenie, za krótka lina. Tak kończyły się związki Jana Borysewicza, ale też raz była za długa lina. Czy ta lina, która jest teraz, jest okej? Po czym się poznaje, że to jest to?
3: Wiesz co, poznaję, że to jest odpowiednia kobieta, czyli odpowiednia osoba, która, na której mi strasznie zależy, wiesz? To jest chyba to. To nie jest taki temat na rozmowę na teraz, wiesz, bo to jest bardzo, bardzo trudny temat. Przez moje lata się przewinęło bardzo dużo kobiet, ale to jest taka kobieta, która mimo tego, że czasami nie zgadzamy się w paru kwestiach, to ja dalej uważam, że to jest ta osoba.

0: zazdrość.
1: Dzisiaj w pewnego razu w muzyce Jan Borusewicz, jakiego nie znaliśmy. Biorąc pod uwagę legendy, jakie krążą o zespole Ladybug, być może dla wielu osób szokującą informacją będzie fakt, że Jan Borusewicz swego czasu wybrał się na pielgrzymkę.
2: Ja poszedłem na tą pielgrzymkę, bo sobie obiecałem, wiesz, że zrobię to dla mojego brata i mamy. Natomiast ja nie poszedłem dla kościoła, ja już to też mówiłem, czyli ja poszedłem tak, żeby im było przyjemnie i żeby siebie samego też jakby przy okazji oczyścić, tak? To było chyba raz w moim życiu, to przejście na pielgrzymce było czymś takim nowym dla mnie. Pierwszy raz widziałem ludzi, z którymi szedłem w tej jednej grupie, to była złota grupa z Warszawy do Częstochowy, to byli ludzie, których pierwszy raz w życiu jakby widziałem, tak? Takich ludzi, którzy na przykład para, która szła z małym dzieckiem ciągnącym na takim wózku na kółkach, takie kiedyś, pamiętasz, za dawnych czasów były, takimi się bawiliśmy jako małe dzieciaki. Wiesz, patrzyłem prosto w twarze tych ludzi. To był dla mnie inny świat. To był totalnie dla mnie inny świat. Ale ja byłem na tej pielgrzymce jakby nie dla kościoła, jeszcze raz to podkreślam, tylko dla Boga. Dla Boga, żeby i dla moich bliskich, którym kiedyś sobie obiecałem, że dla nich pójdę na tą pielgrzymkę. Było mi to bardzo potrzebne i wróciłem z tej pielgrzymki bardzo uduchowiony. Czy rozmawiam z nim? Wiesz co, czasami tak, bo tutaj też jest w tej książce, nawet jak miałem zawał i leżałem po tym zawale po operacji, położyli mnie w takiej sali, były dwa łóżka i położyli mnie na pierwszym łóżku i spojrzałem na ścianę i był krzyż na ścianie. I tak spojrzałem na ten krzyż i powiedziałem, no co mam ci powiedzieć? Dzięki. Tak, także się rozmawiam. Czasami myślę, że tak, każdy z nas chyba rozmawia czasami, mimo tego, że wiesz, nie chodzi do kościoła, czy jest wierzący, ale nie praktykujący. Mi się wydaje, że te rozmowy każdy z nas gdzieś tam jakieś miał z tym Bogiem, tak?
1: Jan Borusewicz, jakiego nie znaliśmy dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Na koncerty zespołu Ladybug przychodzą już 3 pokolenia fanów. Czasami są to fani, którzy bywali na pierwszych koncertach zespołu Ladybug, ale już z dziećmi.
2: Kiedyś to było tak, że na przykład przyszła taka fanka, którą bardzo dobrze znałem, bo często przychodziła na nasze koncerty i któregoś dnia tam już po latach przyszła z mężem i z dzieckiem trzymanym na ręku i powiedziała: Jasiek, mówi, to jest wasz nowy fan, no. Także wiesz, no to są miłe takie rzeczy, no. Na przykład miałem, i to dosyć niedawno, z 2 lata temu, poszedłem do takiego 10-letniego chłopca, który miał taki znaczek Ladybug ze starych czasów, którego ja nawet nie mam, wiesz, taki duży, okrągły, biały, z napisem czerwonym Ladybug, z tym naszym logo, i poprosiłem go, żeby mi sprzedał ten znaczek. On powiedział, w życiu nie. No mówi, bo dostał od rodziców i w ogóle on jakby, wiesz, już się urodził po prostu z tą muzyką. Także wiesz, no, na nasze koncerty już przychodzą prawie 3. pokolenie, można powiedzieć.
3: Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr.
1: I na koniec warto sprawdzić, co koledzy z branży mówią o Janie Borusewiczu. To pytanie zadaliśmy m.in. Mójkowi Staszczykowi, który wyrażał się o Janie Borusewiczu w samych superlatywach. Zresztą posłuchajcie.
4: Janek jest w ogóle przecudownym kompanem do rozmowy i do różnych takich sytuacji towarzyskich. No ma takie swoje odloty, że tak powiem, w stylu basen w kształcie gitary. Pamiętam, że kiedyś mi opowiadał, że w swoim domu, nie wiem, być może już to ma, będzie miał basen w kształcie gitary. Ja mówię, Janek, po co ci to? No bo jest fajnie, rozumiesz? No i w ogóle lubię chłopaków z Ladybug. Gdzieś tam prywatnie mówię o Januszu i Janku. To są strasznie tacy po prostu poważnie, taki w pozytywnym sensie zabawny duet dla mnie. Fajnie się z nimi spędza czas, traktuję ich jak kumpli raczej. Mam sentyment jakoś tak do nich i naprawdę nie śledzę tak dokładnie, że tak powiem, ich wszystkich płyt muzycznie, to po prostu nie jestem jakimś tam mega fanem, natomiast mam szacunek do tych wszystkich fajnych kawałków, które wszyscy znają i lubię, wydaje mi się, że oni się uzupełniają. Janek się z tym, z Januszem uzupełniają i Janek jest po prostu takim po prostu naprawdę zabawnym, fajnym facetem, nie śmiesznym, że głupkowato zabawnym, tylko zabawnym po prostu old rockerem. Pamiętam, jak graliśmy w Ameryce pierwszy raz w 1994 roku, a Janek już tam w ogóle buty i w ogóle nie tylko zjadł samego siebie w tych chicagowskich klimatach. Idziemy do hotelu, nagle Janek jakimś takim Cadillaciem podjeżdża tam, oczywiście z kierowcą.
1: No i ta historia mogłaby pewnie trwać bez końca, ale to już opowieść na zupełnie inną okazję.
3: Zawsze tam, gdzie ty jest.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

Próbowaliśmy policzyć, na ilu płytach pojawił się nasz dzisiejszy gość, no i wychodzi na to, że licząc swoje płyty i oczywiście gościnne występy u innych artystów, to będzie 400 płyt. No to jest nie do uwierzenia. Jeżeli chodzi o Radio Złote Przeboje, to będzie chyba debiut. Wojciech Waglewski, za chwilę porozmawiamy. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Panie i panowie, Wojciech Waglewski, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzisiaj na pewno porozmawiamy o pasji do muzyki, o pasji do życia. Też odrobinę na pewno połapiemy się za słówkę, no bo znalazłem kilka wywiadów z panem, no, które przeszły do historii. Sprawdzę też na pewno u źródła, co autor miał na myśli. Czy Wojciech Waglewski tak w skrytości ducha marzył o tych trzech literkach? MTV, czy nie?
1: No nie. Znaczy, po pierwsze ta estyma, jaką się te koncerty MTV, w ogóle MTV cieszyło, no to niestety dawno mamy to poza sobą i raczej te koncerty w tym MTV międzyświatowym tak zwanym, to są raczej wspomnienia tych słynnych, Claptonowskich, Nirvanowskich i tak dalej. Po drugie, mnie jakby duże formaty na przykład wystąpień, wbrew pozorom, ja wiem, że kiedyś mi proponowano nawet rolę w filmie, w którym największym marzeniem artysty jest występ w sali kongresowej, co wydawało mi się być bzdurą totalną, bo nigdzie się tak źle nie gra rock and roll jak w sali kongresowej. W związku z tym te dążenia do wielkich, wielkoformatowych koncertów czy produkcji, no, w moim przypadku są mniej istotne niż fakt, że przy okazji tych koncertów możemy zrealizować takie rzeczy, których do tej pory nie robiliśmy. W zasadzie każdy, czy to nagranie płyty, czy jakiś taki format typu MTV ma sens i znaczenie wtedy, kiedy on nas zmusza do jakiegoś większego wysiłku na pewno takie koncerty.
0: O koncertach wielkoformatowych, o koncertach tych nieco mniejszych na pewno dzisiaj porozmawiamy, ale też obiecałem, że połapiemy się za słówka. Ja gdzieś znalazłem w jednym z wywiadów z panem takie zdanie, że pan zaczął śpiewać, bo nie mógł się dogadać z innymi wokalistami.
1: No nawet tego, co ja robię, nie nazwałbym śpiewem specjalnie, to jest raczej, znaczy ja umiem śpiewać, w sensie wiem, jak podzielić, wiem, jak wcelować w dźwięk, wiem, co z tym dźwiękiem zrobić, wiem, jak zaswingować. Mówię to na podstawie tego, że różni wybitni wokaliści mojej piosenki śpiewali i wiem, że tą umiejętność posiadam, natomiast Bozia głosu niestety poskąpiła i nie mam tej pary i takiej mocy przede wszystkim, żeby to, co bym chciał przekazać, mógł. A więc bardziej jestem, tak jak to opowiadam często, takim panem, który na dworcu informuje, z którego peronu pociąg odjeżdża. I taka jest moja rola, a to wszystko, co pan łaskawie nazwał śpiewaniem, jest takim pretekstem do tego, żebyśmy sobie pograli, bo trudno założyć zespół big beatowy, chociaż są takie próby i są takie zespoły, ale nie jest to łatwe założyć zespół rockowy bez wokalisty, a rzeczywiście prawdą jest, że z wokalistami się dosyć ciężko pracuje, ponieważ najczęściej oni są przekonani, że są, pewnie słusznie, że są pępkiem świata i w zasadzie oni decydują o wszystkim, a my gramy w zespole, my jesteśmy, znaczy wszyscy połączeni ideą zespołu, a nie muzyków akompaniujących i chcemy to wszystko, co robimy, robić razem. To jest, ma swoje plusy, dodatnie plusy ujemne, jako się rzekło, ale faktem jest, że ten zespół istnieje parę lat i przychodzą ludzie na te koncerty, więc ta idea się jakoś sprawdza.
0: Jak to ktoś ładnie powiedział, sztuka nie lubi demokracji, ale tak z drugiej strony to sytuacja, że no niby w zespole mamy demokrację, ale rządzi jedna osoba, no to jest, przynajmniej z perspektywy tej osoby, to wygląda nie najgorzej, prawda? Jak to jest obecnie, bo na przestrzeni lat bywało bardzo różnie, tak mi się wydaje.
1: No myśmy tak mieli przez ostatnie 8 lat w naszym pięknym kraju, że mieliśmy demokrację, o której decydował jeden pan, nie będący nawet ani premierem, ani tym. Więc u nas to jest bardzo podobnie. My mamy pełną demokrację, tylko ja o wszystkim decyduję, bo jest taka historia, że w muzyce, a zwłaszcza w koncertowaniu, bardzo ważną sprawą jest dramaturgia tego koncertu. Ktoś po prostu musi nad tym czuwać. Ja widziałem mnóstwo koncertów wybitnych muzyków, które były nudne po prostu, no bo na koncerty fajnych muzyków przychodzą muzycy, a muzyków na widowni są tylko ci, którzy wchodzą na krzywego za darmo. W związku z tym jest ta pozostała część widowni, która kupiła bilety i którą trzeba czymś zainteresować, bo niekoniecznie ich interesują popisy, nie wiem, saksofonisty czy gitarzysta. Interesuje ich pewien rodzaj energii i pewien rodzaj obrzędowości, nie bójmy się tego, co się tam dzieje. Więc ktoś nad tym musi czuwać, ktoś musi czuwać nad tym, jak ten koncert zacząć. Ktoś musi czuwać też nad tym, żeby chciało się muzyką ten koncert grać, czyli my na przykład gramy w ten sposób, że nikt nie zna kolejności przed wyjściem na scenę i to się wszystko dzieje na scenie. Muszą być jakieś elementy takiego zaskoczenia i zabawy dla nas po to, żebyśmy się mogli wspólnie z publicznością zabawić i tak najczęściej bywa.
0: No, czyli o sztuce łączenia przyjemnego z pożytecznym. Wojciech Waglewski dzisiaj w Radiu Złote Przyboje w programie Cała Muzyka. Oczywiście nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Za kilka minut urządzimy sobie niezwykłą podróż w muzycznej czasoprzestrzeni.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przyboje. Dzisiaj wśród gości absolutna legenda, Wojciech Waglewski. Będziemy na pewno dzisiaj podróżować przez wszystkie te lata na scenie spędzone. Muszę też przy okazji tej podróży zapytać o jedną rzecz, bo pamiętam, jak to Małgorzata Ostrowska mi opowiadała, jakie to mieli przeboje z cenzurą, albo Janusz Panasewicz opisywał spotkanie w gabinecie pewnego, nazwijmy to, polityka. Wy również mieliście problemy z cenzurą, prawda?
1: No, my mieliśmy największe problemy wtedy, kiedy nagrywałem zespół ze Zbyszkiem Hołdysonową, słynną płytę Świnie. I tam się okazało, no ale jeśli ktoś nagrywa w czasie, tuż po stanie wojennym, płytę pod tytułem Świnie i jest utwór pod tytułem 6 lat miało łęki, to nie powinien być zdziwiony, że nie możemy tego utworu umieścić na płycie. To chociaż i tak cud, że tyle pieśni, mi się wydaje, że nie było bardziej oskarżającej z miejsca, w którym się znaleźliśmy w tych latach, niż ta płyta. Jeszcze przeszliśmy przez ten okres, kiedy ta cenzura działała w paru sektorach jakby. No, jedna część cenzury dotyczyła tego, co będzie na płycie, druga część cenzury tego, co na koncercie, a jeszcze trzecia tego, co w radiu. Jeszcze była autocenzura, co było najgorsze, to znaczy wstrzymywali emisję niektórych utworów na przykład stacje radiowe, no bo wydawało im się, że to może źle być, wypaść. Ale z WW specjalnie nie mieliśmy takich kłopotów cenzuralnych, gdyż WW powstało już jednak w 85 czy 6 roku. Z tego, co wiem, no to już była końcówka tych szaleń cenzuralnych. Poza tym my się posługiwaliśmy językiem na tyle abstrakcyjnym na tej pierwszej płycie, że mogliśmy sobie dać radę, ale przy czym współpracując z programem trzecim swojego czasu, kiedyś tam przed płytą pierwszą WW, no mieliśmy zatarg tego typu z zespołem Waglewskim, Murawski, Nowicki, Hołdys, że trójka nie chciała wymitować utworu Nie ma Boga z płyty Świnie, twierdząc, że to jest utwór antyklerykalny, antykatolicki i tak dalej. To było bzdurą oczywistą, bo nie o tym był ten tekst, no, ale efektem było coś takiego, że nie puścili tego utworu, nie wpuścili go do anteny. W związku z tym Zbyszek zainicjował bojkot programu trzeciego i na naszym koncercie w Stodole nie było w ogóle dziennikarzy właściwie i my zaczynaliśmy z WW w zupełnie innym radiu w związku z tym i tak dosyć tajemniczo wynosząc gdzieś taśmy po cichu, nagrywając tak troszkę po znajomości, wybierając bardzo precyzyjnie utwory, które mogą się pojawić gdzieś tam na antenie, a chowając te, które nie mogą. No jakoś takimi śladami, nie mieliśmy jeszcze takich pełnych zupełności otwartych mediów na nas, ale to był już taki moment, w którym Jarocin, zresztą przed chwilą rozmawiałem o tej roli Jarocina, kiedyś odgrywał niezwykle ważną rolę i tak jak Michał by wtedy powiedział, jak założyłeś zespół, to idź teraz do Jarocina i tam musisz, tu jest brzydkie słowo, które nie będę powtarzał i potem będzie pozamiatane. Tak zrobiliśmy, wyjechaliśmy do Jarocina. Pamiętam, że ten pierwszy koncert jeszcze Rysiek Rider stał z boku na scenie, wtedy go poznałem i byliśmy dosyć wtedy awangardowi na tym pierwszym, zwłaszcza dosyć szaleni, tam Milo latał z tubą, znaczy nie z tubą, tylko z ligawą po scenie. Takie w ogóle różne brewerie, zupełnie niespotykane na festiwalach muzyki rockowej. Zostaliśmy przyjęci no bardzo specyficznie, to znaczy była cisza podczas koncertu i dosyć duży aplauz, który się przełożył przede wszystkim na sprzedaż pierwszej naszej płyty fantastycznie. I ten Jarocin nas budował tak naprawdę. I po tym Jarocinie już mogliśmy spokojnie zacząć grać koncerty regularne, bo gdzieś tam fama się rozeszła tym dziwnym zespole. No i potem to jakoś poszło, więc te media jakoś tak za bardzo nam nie przeszkadzały.
0: rozmawialiśmy o koncertach udanych. Pewnie nasi nieco młodsi słuchacze nie pamiętają czasów, kiedy to na koncertach, no, na przykład Perfektu, niektóre piosenki magicznie zmieniały słowa. Skoro o Perfekcie mowa, to ja pamiętam, że Grzegorz Markowski mi swego czasu opowiadał taką historię, jak to ćwiczyli pół roku przed pierwszym koncertem Perfektu. No i na ten koncert przyszło w klubie studenckim 7 studentów. No i panowie postanowili przekuć tę porażkę w sukces. Zakupili wtedy 17 win i urządzili sobie taką próbę, pijąc to wino z publicznością. Skoro o takich koncertach nie do końca udanych mowa, no to wy też mieliście taki koncert w Berlinie. Koncert, na który nikt nie przyszedł.
1: No tak, to był koncert, wraca pan znowu do zespołu Wagleski, tak. Na Wiskiem Morskich Obrys. No, to były takie czasy, ja wtedy byłem po dość wieloletniej pracy, głównie za granicą, w zachodniej Europie, z zespołem Oceana, to też z niemieckimi zespołem Gaja i tak dalej, i mnie się marzyło zagranie koncertów no właśnie w Europie Zachodniej. A Zbyszek Hołdys miał taką koncepcję, że musimy wyjechać do Ameryki. Znał taki klub w Nowym Jorku, w którym zadebiutował Polis. Granie w tym klubie polegało na tym, że występował zespół przez pół godziny, a po czym wpłaty do jakiejś tam skarbanki powodowały, że ten zespół mógł grać dłużej. I zespół Polis zagrał 2 godziny, co było wielkim sukcesem i spowodowało ich. No i opowiadał o tym bez przerwy, że tam, że Ameryka, Europa, tam trzeba zrobić sukces w Ameryce i dopiero potem myśleć o Europie. Efekty były takie, że zagraliśmy w Lublinie, zdaje się, już nie pamiętam gdzie, ale w każdym razie potem w Stodole jeszcze byli ludzie, gdzieś tam byli ludzie, myśmy już byli tak troszkę, no mieliśmy ambiwalentny stosunek, mówiąc delikatnie, do tego projektu, no bo trudno było go realizować, nie mając wsparcia mediów, nie mając w zasadzie żadnej możliwości opowiedzenia, o czym on jest, i wysłuchiwania w trakcie koncertu, autobiografia i tak dalej. Chcemy być sobą, bo to nie ten zespół. I to było dosyć męczące. I w końcu wyjechaliśmy do Berlina. No ale ktoś to organizował z Polonii tamtejszej. Oczywiście nikt nie przyszedł na ten koncert. To była taka jedna historia. No ale to też troszkę na własne życzenie, bo nikt tego nie przygotowywał specjalnie. Tylko to były tak... Myśmy troszkę... Tak jak mówię, niby żartem, że jeśli się nagrywa piosenkę pod tytułem 6 lat Białołęki, to nie powinien się człowiek dziwić, że nikt tego nie chce prezentować, więc myśmy też założyli zespół, który z tyłu głowy mieliśmy, że podbije świat, ale tak naprawdę realia były takie, jakie były, i była świadomość tego, że wyżej czegoś tam nie przeskoczymy. Zbyszek miał swoje doświadczenia z Perfektem, zespołu mega popularnego. A myślę, że chciał, żebyśmy się znaleźli w takim świecie bardziej awangardowym, bardziej takim właśnie jarocińsko, jakimś tam tego typu, i chciał się przedostać do tej grupy. Bardzo to ciężko szło, bo on będzie już do końca życia utożsamiany z autobiografią i chcemy być sobą i zarobkiem Perfektu, i nie dało mu się od tego odciąć. Ja jestem człowiekiem dosyć apodyktycznym i dosyć wymagającym, i Wojtek Mrazki powiedział kiedyś, że ja muszę zwiewać tego zespołu, muszę założyć swój, bo się nie nadaje do grania w innych zespołach. Lata całe pracowałem w zespołach, akompaniując różnym artystom, a później się rozpuściłem, zacząłem grać z Osjanem przez lat chyba 6-7, gdzie wszyscy tworzyliśmy tą muzykę, i marzył mi się zespół, w którym będziemy jakby wszyscy nad tym materiałem pracowali. No i Zbyszek też mi już poradził, żebym nagrał coś sam, bo to już widać było, że nic z tego zespołu nie wyjdzie. No i tak sobie tak powstało WW wtedy.
0: Wojciech Waglewski dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Za chwilę wracamy. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dzisiaj Wojciech Waglewski w Radiu Złote Przeboje. Powiem szczerze, ja nie przepadam za tym słowem, bo mam takie wrażenie, że jest ono odrobinę nadużywane. Ale zapytam, bo tym razem pasuje Jagulał moim zdaniem. Czy Wojciech Waglewski czuje się muzyczną legendą? Zaraz powiem, co odpowiedzieli inni.
1: Ja się czuję dobrze. To jest jedyna odpowiedź, która mi przychodzi do głowy i to jest jedyna odpowiedź, którą człowiek w moim wieku, jeśli może to powiedzieć, to jest wspaniale. Więc ja się czuję wspaniale. Nie myślę nigdy, jeśli odnosić owe słowa do legenda, do, nie boimy się tego słowa kariery, słowa kariera, bo kariera jakby tworzy legendy. Ja uważam, że i tak bardzo długo gram, i tak bardzo długo gram w tym zespole, z którym chciałem grać zawsze, ze swoim zespołem. Nagrałem muzyki z różnymi artystami mnóstwo, bo to się prawie 400 płyt uzbierało i w zasadzie jeśli karierę traktować jako takie kolejne, że przez całe życie człowiek poznaje, jakby nie tyle zdobywa większą widownię, tylko zdobywa jakby kolejne elementy wtajemniczenia, poznaje innych muzyków, realizuje takie plany, jakie chciał zrealizować, to mam fantastyczne życie. I tak sobie wyobrażałem słowo kariera i czy to tworzy jakieś legendy? Nie wiem. Wszyscy artyści, których podziwiałem, w sumie w końcu jakieś legendy tam stworzyli. No, zespół SBB jest chyba zespołem legendarnym. Dla mnie był legendarnym parę lat po tym, jak powstał. Czy zespół Polanie, pierwszy zespół, który w ogóle podbił Europę, jest zespołem legendarnym? Nie wiem, a dla mnie jest legendarnym. Więc to jest bardzo subiektywna ocena. Na pewno to czytałem też taki wywiad z Fiszem, moim synem, który mówił, że mój zespół nigdy nie był na tyle popularny, żebym był rozpoznawany, żeby go w szkole pytali, kto to jest, ojciec, i tam, że tam parę osób słyszało. I nigdy nie byłem w tej, i nie chciałem być jakby za własnym, to wynik moich własnych decyzji. Nie chciałem się pokazywać w mediach za dużo. Muzykę alternatywną i słowo alternatywa rozumiałem jako alternatywę od taka estetyczna, od brzydoty takiej piosenkowo muzycznej, nie wiem jak to nazwać, gdzie się raczej izolowałem i nie szukałem ani takich metod, jakby tu dojść do dużego grona słuchaczy i jeśli to jest sukcesem, to mi się udało akurat najbardziej. Ja jestem dosyć apodyktyczny i upierdliwy i wymagający. To powoduje, że myślę w sumie, że to też powoduje, że muzycy, którzy grali w WW, nie mają kłopotu ze znalezieniem pracy, na przykład mówiąc najprościej, ponieważ pracujemy w różnych sytuacjach z różnymi muzykami, z orkiestrami dużymi, małymi, gramy akustycznie, elektrycznie i tak dalej. Granie akustyczne jest o tyle jeszcze wymagające, że w pracy takiej muzyków rockowych, gdzie się pracuje w hałasie generalnie, czasami się nie słyszy. No, cała przygoda, którą się nazywa graniem, polega też na tym, że oprócz tego, że się pokazuje, jak się fajnie gra, to przede wszystkim się słucha. I granie akustyczne daje możliwość usłyszenia się na scenie.

0: topografii była pauza, ale już o dynamice nie mówię. Tak, takie podstawowe elementy muzyczne. Muzyka popowa poszła tym śladami takich wzorów koreańskich, nieco podglądając MTV Nagrody. I to jest taki po prostu cios trwający nie dłużej niż 3 minuty, którym tak działa w zasadzie nie do końca muzycznie, no może, znaczy nie wykorzystać, może inaczej, bo bywają tam oczywiście fantastyczne elementy muzyczne, są fantastyczni artyści, takie jak Billie Eilish, którzy potrafią się z tego, z tej magmy i z takiego schematu wydobyć szczęśliwie. Cały czas jednak jest potrzebna umiejętność skomponowania, chociaż coraz bardziej mi się wydaje, że tak zwana sztuczna inteligencja da sobie radę z muzyką popową spokojnie, ale z muzyką rockową już nie. Z muzyką jazzową nawet na pewno nie. Bo ważne są intencje. To sztukę różni od technologii, to w sztuce się pojawia intencja. Sztuczna inteligencja, żeby nie wiem co, intencji się nie zna tego pojęcia, nie potrafi tym obracać. Więc reasumując, to jest trudne, ponieważ te wszystkie duże, wielkie koncerty nie wymagają takich umiejętności, jakich wymaga granie w filharmonii, granie w dużych salach koncertowych przystosowanych do grania tego typu koncertów. No i wymaga, tak jak mówię, umiejętności takich, które wychodzą przy okazji, kiedy nie ma żadnych ulepszaczy tego dźwięku.
1: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przewoje gość niezwykły, Wojciech Waglewski. Słuchałem jakiegoś wywiadu z panem, w którym padły bardzo ładne słowa, zacytuję je z pamięci. Rozwój polega na tym, że z biegiem lat używa się coraz prostszych środków do przekazania coraz ważniejszych rzeczy. I jak to usłyszałem, przypomniała mi się moja rozmowa z Tomkiem Lipińskim. Zadałem mu wtedy pytanie, czy po wielu latach pisanie jest łatwiejsze czy trudniejsze. I on przyznał, że jeżeli chodzi o muzykę, to ma wrażenie, że jest łatwiej. Natomiast jeżeli chodzi o teksty, to chyba z roku na rok jest coraz trudniej, żeby uniknąć powtórzeń banału i w jakimś tam sensie zjadania własnego ogona. Jak to jest pana zdaniem? Mówię o takiej karierze, która trwa kilkadziesiąt lat.
1: No, Konfucjusz powiedział kiedyś takie zdanie dosyć pokrętne, z którym myślę od lat wielu. Mianowicie, że mądry człowiek ma w sobie taką moc, że potrafi rzeczy skomplikowane umiejscowić tak nad rzeczami prostymi, że te rzeczy skomplikowane stają się proste. Mówiąc w skrócie, to jest droga, którą postrzegałem u wszystkich wielkich artystów, za którymi tam nieśmiało podążałem, z którymi, niektórymi z nich grałem, na przykład Don Cherry, który zaczynał od free jazzu, harmonodiku i bardzo skomplikowanej struktury harmoniczno-skalowej i tak dalej. Jako człowiek starszy grał na pentatonice, zwykle na pięciu dźwięków, na małej kieszonkowej trąbeczce, powodując niesamowite emocje. Widziałem jego koncert, który mnie dojechał, od Blackwell, taki perkusista, z powodu jakiegoś korku gdzieś tam w Niemczech na wielkim festiwalu. On potrafił sam z tą trąbeczką absolutnie zaczarować ludzi przez dwie godziny bardzo prostymi środkami. Czyli to dążenie do... Jakby to jest tak, że z biegiem lat, ale przede wszystkim z powodu doświadczeń, które człowiek zdobywa, okazuje się, że rzeczą nie jest ważną, ile się gra dźwięków na przykład, tylko co te dźwięki ważą. Co ten dźwięk znaczy, jak ten dźwięk ma wyglądać, na ile ten dźwięk jest mój na przykład, na ile ja się dorobiłem już czegoś takiego jak własny ton, na ile to, co mówię, jest naprawdę moje, na ile jest wynikiem jakiejś tam współpracy. I oczywiście wyrzucanie rzeczy zbędnych jest bardzo fajnym procesem. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, kiedy się włączy jakikolwiek program telewizyjny w Polsce z koncertem muzyki rozrywkowej, zabija takim, w cudzysłowie, rozmachem, taką ilością wszystkiego, co fabryka dała, rzuconą przy każdej piosence, niezależnie od tego, kto śpiewa. Nie dość, że pieśniarze, piosenkarze są ubrani bardzo kolorowo i buńczucznie i brokatowo i tak dalej. Do tego to wszystko jest okraszone bez przerwy zmieniającymi się regularnie światłami. I ja nie za bardzo mogę zrozumieć, czemu tak się dzieje, bo kiedyś grałem na takim dużym festiwalu w Żarnowcu chyba i tam wystąpił zespół Jesus Jones amerykański, który miał tylko w kontrakcie to, że mają zagrać o 21, w związku z tym ten cały festiwal mało się nie rozwalił, bo każdy z muzyków, jak to w Polsce bywało kiedyś, przyjeżdżał kiedy to wszystko się to tam przewalało. Niemniej wszystkie zespoły, które grały przed Jesus Jones i które grały pod Jesus Jones, wyglądały delikatnie mówiąc słabiutko. Przed nimi, zdaje się, grał Manam, który wyglądał jak zespół z restauracji, który gra piosenki Manamów, ponieważ wszystko świeciło cały czas, stroboskopy i tak dalej. Wyszedł Jesus Jones i nagle się pojawiła jedna barwa światła przy jednym utworze, jedna barwa w drugim i tak dalej. Tego się nie nauczyliśmy w Polsce, nad czym bardzo ubolewam. Ja dzielę świat w ogóle na świat muzyczny, na koncerty i na widowiska. Więc widowiska to są wielkie koncerty, tak jak u nas, nie wiem, polskie męskie granie i tak dalej, gdzie się ogląda muzykę przez telebimy, gdzie te koncerty trwają 8-10 godzin to są koncerty, które są fantastyczne, ponieważ one pokazują całą paletę polskiej muzyki świetnie, ale nie przepadam za nimi. Na pewno jako widz bym tam nie poszedł, a w sumie wydaje mi się, że percepcja się kończy na 2 godzinach. I przede wszystkim mnie interesuje słuchanie muzyki bardziej niż oglądanie widowisk. No a jest ta druga, równoległa jakby fala cała, na całe szczęście, muzyki niczego nie ujmując oczywiście męskiemu, bo to traktuję z całym dobrodziejstwem inwentarza, że są takie dwa światy. Jest cała świata poza światem widowisk, świata muzyki i tam są koncerty. I tam są koncerty. W ramach tej kategorii mamy bardzo mocnych przedstawicieli, więc na przykład Hania Rani. No. I to są koncerty, na których się gra głównie, na których się ludzi czaruje dźwiękiem, przestrzenią, na których stosuje się takie elementy muzyczne właśnie jak pauza, jak dynamika, jak różne jeszcze cuda, które cudami nie są. Znaczy nie są to na pewno cuda pokazujące rozwój technologii w wyświetlaniu, w ilości jeżeniówek, stroboskopów i tak dalej, ale to są cudenka muzyczne. I cały czas wierzę bardziej w Hanie Rani niż na przykład, i tu już nie powiem kogo, bo nie chcę, że nigdy się nie wypowiadam źle na temat żadnego artysty, więc wierzę w siłę, nie wiem, ludzi takich jak Leszek Mazurek, Hania Rani, jak ludzi grających muzykę, niż na przykład w ten koreański pop, który zdominował teraz w ogóle całą muzykę światową MTV, bo on działa bardzo atrakcyjnie, ale zupełnie... To jest w zasadzie już gotowa sztuczna inteligencja, mam przekonanie. To jest w zasadzie jakby świat stworzony... No taki nieludzki, nie bójmy się tego słowa. Aczkolwiek to ja pamiętam, jak byłem młodym człowiekiem i zobaczyłem, nie wiem, jak ja pierwszy film science fiction zobaczyłem, musiał być bardzo zabawny, ale wydawał mi się ten świat z tymi robotami i tymi komputerami jako taka kompletnie niesamowita przyszłość. Jeszcze pamiętam, jak pierwsze komputery te polskie wyglądały, tak pierwsze telefony komórkowe, więc to się musiało zmienić, musi się zmienić. Na koniec tego przydługiego monologu powiem tylko, że kiedy się pojawiły kompakty, to ja oczywiście też poniszczyłem, powrzucałem część płyt winylowych, bo myślałem, że nadchodzi nowe i będzie świetnie i proszę. Minęło wszystko, minęło kilkadziesiąt lat, winyl wraca do was. Kiedy się pojawiło wideo, wszyscy mówili, że już koniec z kinem, kino dalej ma się dobrze. Także nie to jest niemożliwe, żeby kontakt ze sztuką tak skracać, w sensie streamingów i takich różnych historii. Może wygoda, może to jest wygodniejsze, może to przyspiesza ten kontakt, ale to nie na tym polega kontakt ze sztuką. Natomiast są dwa różne światy. Jest muzyka popowa, popularna z samej nazwy. Ona musi dbać o popularność i schodzi z tego piedestału sztuki, ale sztuka nadal trzyma się do wszystkich.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Let's go, girls.

ciebie poprzez mrok. Tak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Złote przeboje.
1: Codziennie